0: Od razu słychać, że im majóweczka weszła trochę za mocno. Kungs i nasz ulubiony Teofil London śpiewają, że Galaxy.
1: Nie Galaxy, tylko Galaktyka dzisiaj.
0: A nawet Galaktyka.
1: A nawet.
0: Nawet. Niech Lektyka wiesie was na maturę
1: z języka polskiego.
0: Będzie dobrze, Asia Mełys i Jakubek. Jak my zdaliśmy, to wy tym bardziej.

0: Żeby było wam łatwiej wejść w ten poniedziałek po dłuższym majówkowym weekendzie, podrzucamy wam takie hity na maksa w RMF Max.
1: Jest informacja, która spowoduje, że trudniej będzie z pracy wyjść. Tak będziemy bardziej szanować.
0: Liczba ofert pracy w naszym kraju w ciągu jednego roku spadła prawie o połowę.
1: Ale może to dlatego, że praca znalazła człowieka.
0: No.
1: I już nie szuka.

0: Reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
0: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Szczecin 98,4 FM.

0: I właśnie dlatego muzyczna radość zmierza ku nieskończoności w RMF Max. Dzisiaj Polski, ja tak wjechałem trochę z matematyką, nie? Na maturze. Trzymajcie się, drodzy abiturienci, będzie dobrze, ważne sprawy, by być na bieżąco we fleszu o 6. Max.
1: Jest 6 na zegarach RMF Max, a to oznacza garść najnowszych informacji. Czas na flesz, Anna Łopuszańska, zapraszam. Pożar nieczynnej fabryki drutów w Gliwicach opanowany. Z żywiołem wciąż walczy około 200 strażaków. Ogień pojawił się wieczorem na terenie rozebranej hali produkcyjnej.
2: Te materiały się paliły z bardzo dużą intensywnością. Ten pożar rozprzestrzenił się na nieużytkowaną halę magazynową, która była w pobliżu. W wyniku pożaru nie ma osób poszkodowanych.
1: To starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik prasowy gliwickich strażaków, a my w RMF Max dbamy o to, byście byli na bieżąco. 33-letni sternik usłyszał zarzuty w związku z tragedią na jeziorze Salińskim na Pomorzu. Zginęły dwie osoby. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał 1,5 promila alkoholu. Grożą mu za to 3 lata więzienia.
3: Jak usłyszałem, przyznał się do winy oraz złożył obszerne wyjaśnienia. Przypomnę, w piątek wieczorem na jeziorze Salińskim pijany mężczyzna sterował łodzią, na pokładzie której znajdowały się jeszcze 4 osoby. W pewnym momencie łódź się wywróciła. Jednej osobie udało się samodzielnie wydostać na brzeg. Pozostali zostali wyciągnięci z wody przez służby ratunkowe. Niestety życia 2 osób nie udało się uratować.
1: Tyle, Michał Krasoń. Kierowców ostrzegamy, nie przeginajcie z prędkością. Jeszcze dziś na trasach możecie spotkać więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze prowadzą akcję Bezpieczna Majówka.
4: Będziemy sprawdzać zarówno sposób przewożenia pasażerów, będziemy zwracać uwagę na te najbardziej poważne wykroczenia. Mówimy tutaj przede wszystkim o nadmiernej prędkości, która cały czas przynosi skutki w postaci ofiar śmiertelnych na polskich drogach, dlatego tych pomiarów też na pewno będzie dużo. Światła, czystość tych świateł, a jak światła, to i płyn do spryskiwaczy i wyciera, bo to często się okazuje w trasie, że zaczyna padać deszcz, a my nie jesteśmy w stanie oczyścić tej szyby, więc to jest też bardzo istotne.
1: To rzecznik Komendy Głównej Policji podinspektor Robert Opas. W Orzeszu w Warmińsko-Mazurskim trwają ćwiczenia pod kryptonimem AmberShock 26. Na tamtejszym poligonie trenują dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z 2. Pułkiem Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. A w ćwiczeniach bierze udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu oraz kilkaset pojazdów. A my przenosimy się teraz za ocean, bo prezydent Stanów Zjednoczonych znów grozi. Chodzi o decyzję dotyczące zmniejszenia obecności amerykańskich wojsk w Europie. Zabrał głos w sprawie planów wycofania części amerykańskich wojsk z Niemiec. Dlaczego Stany Zjednoczone wycofują wojska z Niemiec? Będziemy znacznie redukować i to o dużo więcej niż 5 tysięcy. Tak odpowiedział dziennikarce na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie przed odlotem do Miami prezydent Donald Trump. Pentagon ogłosił w piątek, że wycofa 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. To pokłosie krytyki wojny z Iranem ze strony niemieckiego kanclerza Friedricha Merza. My do tego tematu jeszcze będziemy wracać na naszej antenie, a z kolejną dawką treści oczywiście wracamy do Was z punktu aktualnie o godzinie 7:00. Tuż po 7:00 będą też najnowsze informacje ze świata sportu.

0: 10 minut po godzinie 6 z wami o poranku RMF Max i te numery, które powodują, że zaczyna się pomajówkowo z wielgachną energią, nawet jeśli jedziesz teraz na maturę.
1: No właśnie, całą naszą energię dzisiaj kierujemy w stronę maturzystów.
0: Pewnie.
1: Pierwszy dzień egzaminów dzisiaj przed nimi.
0: I uwaga, mamy maturalne pewniaki, przynajmniej jeżeli chodzi o najczęściej wyszukiwane frazy w polskim internecie.
1: No i zaskoczenia nie będzie, jeżeli chodzi o język polski.
0: No.
1: Lalka
0: albo pani profesor Meus.
1: Bambolina. Pięknie to brzmi, bambolina.
0: Jak ktoś w ramach języków nowożytnych pisze jeszcze włoski, po prostu bambolina. Irek Jakubek i bambolina. Ej, no super, nie, no wiadomo. Ej, no.
1: Asia Meus, dzień dobry.
0: 10 po 6. Farewell. Farewell. Game.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Vito Bambino i Izalia. Wszyscy, każdy osobno super, a wszyscy razem to już w ogóle jest petarda.
2: Jezu, Aśka tak mówi, Igor, że fajnie, że mam imię też na I. To jest w ogóle ekstra.
1: Igor, Irek, no, można się pomylić. Wiadomo,
2: nawet podobnie się jak ten Igor z tego, właściwie Igor z Frankensteina trochę tam. No wiadomo, maturzyści, no, słuchajcie, dobra, to nie była lektura obowiązkowa, ale wiadomo, każdy naukowiec musi mieć swojego Igora, który mu pomaga w trudnych, różnych sprawach. 20 minut po godzinie 6:00, chodźcie na jaśniejszą stronę świata, to my ją zamieszkujemy, Asia Meus, Irek Jakubek, całe radio RMF Max.
1: I mamy ceny. Ceny z dystrybutorów prosto zdjęte, mamy ceny na poniedziałek.
2: Kurde. Po ile dzisiaj benzyna, po ile dzisiaj diesel?
1: Benzyna 6,46, diesel 7,31. I nie przyzwyczajajmy się za bardzo do tego, bo eksperci mówią, że jutro może być drożej.
2: A to nie jest jedyne oszustwo związane z tankowaniem.
1: Nie?
2: Ja ci powiem, największe oszustwo związane... Największe oszustwo związane z tankowaniem polega na tym, że wszyscy ci mówią na majówce, że idziemy na grilla, a potem jest tankowane. A grillowania jest mało.
1: Nic o tym nie wiem.
2: No, ja też nie, kolega mi mówił.
3: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Morza Szum. I to tylko 900 metrów od domu. Poznaj kameralną inwestycję od J&J Development. Nowy Dziwnów w sąsiedztwie lasów z dostępem do infrastruktury i gwarancją spokoju. Wybieraj od kawalerek aż po trzypokojowe mieszkania. Zamieszkaj w Nowym Dziwnowie już od 399 tysięcy złotych. W ofercie 52 mieszkania od dewelopera z możliwością wykończenia pod klucz. Czekają na ciebie na nowydziwnow.pl.
7: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: to, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: No uda się dzisiaj wszystko, bo przecież leci Italo Disco w RMF Max. Wasi ulubieni The Colors, między innymi hitami na maksa. 28 minut przed godziną 7.
1: Trochę mnie straszą te wiadomości. Trochę się przeraziłam, powiem wam. Naprawdę, bo sprawa jest poważna. Okazuje się, że koniec wszechświata jest bliżej niż do tej pory sądziliśmy. Aha. 20 miliardów lat nam zostało.
0: To cię martwi?
1: No.
0: To najważniejsze, że nie dzisiaj.

0: My to czujemy, wyczuwamy, że właśnie tego chcieliście.
1: Wow.
0: Alex Le Mirage w głośnikach RMF Max, 22 minuty przed siódmą.
1: Wiesz, kiedy ja to poczułem?
0: Kiedy?
1: Poczułem, jak się okazało, że ten numer tak znakomicie buja, a my jesteśmy na huśtawce pogodowej.
0: I no to, niestety.
1: I majówkowo było rewelacyjnie, ale to, co nam się szykuje w tym tygodniu w pogodzie, 21 minut przed godziną siódmą, informuję o tym RMF Max.
0: No. Od północnego zachodu.
1: To tam!
0: Tam, stamtąd idzie zimne i mokre i burzowe i różnica będzie naprawdę znacząca, bo na południu nadal 20 kilka, a północny zachód może się zdarzyć, że w okolicy 10.
1: Także był pretekst, żeby zobaczyć Podkarpacie, Małopolskę i Dolny Śląsk, jego fragmenty, zwłaszcza teraz jest jeszcze okazja. No. Szybko się nie powtórzy, bo wahnięcie pogodowe tylko na środek tygodnia, a potem stopniowo sytuacja będzie wracać do normy, czego wami sobie bardzo serdecznie życzymy.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
7: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
6: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
8: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoservice.pl.
11: I po reklamie.

0: Naturalny pewniak, zwłaszcza jeżeli chodzi o egzamin z wiedzy o tańcu. Danca Kuduro, 11 minut i 7, tu RMF Max.
1: A teraz będzie coś o nas Polakach, bo okazuje się, że jesteśmy niezaangażowani w pracę. No. Na samym końcu listy narodów najbardziej zaangażowanych w pracę jesteśmy my.
0: Naprawdę? Cała Europa bardziej zaangażowana?
1: Tak.
0: A to dlatego, że zadali to pytanie ludziom w pierwszym dniu po majówce, nie? Hej, jak jesteście zaangażowani w pracę?

0: Wstrzymujemy majówkowe tempo, nie zwalniamy ani na moment. David Guetta w głośnikach RMF Max, kilka chwil przed siódmą.
1: A siódma za 4 minuty, jakby ktoś do tych chwil był jeszcze bardziej przywiązany. 4 minuty do siódmej, utrudnienia na A4 powypadkowe na Dolnym Śląsku. Bądźcie na bieżąco, słuchajcie Maxa o poranku, za chwilę wszystko w tej sprawie.
2: Reklama.
3: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.

0: w KFC.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowit.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic S.A. pełni rolę pośrednika kredytowego.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.

0: lista, co zrobić dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
2: Punktualnie 7 w RMF Max. Czas na Flash Sport, pogodę. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie i zapraszam. To co tu i teraz, tylko w RMF Max. Kierowców z dolnośląskiego odcinka 4 ostrzegamy przed utrudnieniami. Dwa samochody zderzyły się w pobliżu Krzyżowa i są ranni. Oba pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane. Wprowadzono objazd węzłem Godzieszów. Strażacy tymczasem wciąż dogaszają pożar nieczynnej fabryki drutu w Gliwicach. Spłonęły dwie hale. Akcja, która trwa od wieczora, potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin, przekazał rzecznik gliwickich strażaków starszy kapitan Damian Dudek.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Prezydent Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy Donaldowi Trumpowi za pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. Czytamy we wpisie opublikowanym w nocy przez kancelarię prezydenta na portalu X. Uwolniony z kolonii karnej dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi został odznaczony orderem Orła Białego.
3: To człowiek niezłomny, który dla polskości spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca.
2: Mówił prezydent Karol Nawrocki, a już za dwie godziny punkt 9. Absolwenci liceów, techników i szkół branżowych zaczną maturalny maraton na pierwszy ogień egzamin pisemny z języka polskiego. No, to na razie podstawa, ale maturzyści lekko zestresowani.
4: Obawiam się polskiego.
5: A dlaczego akurat polskiego? Co jest takim największym problemem?
4: Wszystko. Polskiego moim zdaniem ma największy zakres materiału.
6: Większych obaw o całą maturę nie mam, jedynie o język polski.
2: No proszę, jutro matematyka, to może pójdzie gładko. Z maturzystami rozmawiał nasz reporter Kamil Puternicki. Trzymamy kciuki za dzielnych maturzystów i do tematu oczywiście będziemy wracać. I na zamknięcie jeszcze kolejny powód do dumy. Polski satelita poleciał na orbitę. Rakieta firmy SpaceX wystartowała wczoraj z bazy kosmicznej w Kalifornii. Produkowane przez polsko-chińską firmę radary, posługując się mikrofalami, pozwalają widzieć ruchy wojsk bez względu na zachmurzenie. Na otwarcie piłka Brookbet Termalika Nieciecza pierwszym ekstraklasowym spadkowiczem. Pięknie za to zaprezentował się GKS Katowice. Wynik spotkania 5-1. Bezbramkowy remis w meczu Zagłębie Rubiny Krakowia, a Pogoń Szczecin wygrała u siebie z Wisłą Płock 3-0. W 34. kolejce Primera Divisione Real Madrid pokonał Espanyolę 2-0 w siatkarskiej pluslidze bez rozstrzygnięcia. Trwa walka o brąz, bo PGE Projekt Warszawa, choć wprowadził w grze 2-0, trzeci mecz przegrał z AS Resowią 3-2.
7: Tylko dopóki piłka w grze, to wiemy o tym, że z taką drużyną jak Rzeszów będzie bardzo ciężko.
2: Podsumował libero projektu Damian Wojtaszek. Czwarty mecz w środę o 17.30 w Rzeszowie. Dziś jeszcze pięknie, słonecznie i bardzo ciepło, zatem kontynuacja wysokich wartości z majówki. Mamy maksymalnie na termometrach dziś 23 stopnie w Trójmieście, 25 to Suwałki, 25 również zobaczymy w Poznaniu, w Katowicach 26, 27 to Kraków i Rzeszów, najwięcej. No więc gorąco, letnio wręcz, będzie też słonecznie, jedynie na północy i na północnym zachodzie kraju może dziś zagrzmieć, a od środy zmiana pogody.
0: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
8: Uwaga, uwaga, bo gramy numery, przy których poranna kawa pachnie jeszcze bardziej zachwycająca. 4 minuty po 7:00 tu RMF Max.

0: powód, dla którego ludzie robią głośne RMF Waxy. 9 minut po godzinie 7. Nasza ulubiona, rewelacyjna Ina.
1: Ludzie chcą też alimentów na psa albo kota. Jest coraz większa potrzeba. No, wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest para. Pan i pani mają psa albo kota. Aha. Para się rozstaje i ten zwierzak zostaje z jednym panciem albo pancią. No a ten drugi nie płaci na jego utrzymanie. I to jest duży problem, bo wszystko przecież kosztuje. Stąd ta potrzeba, żeby to było jakoś ułożone.
0: O, prawdziwa rewolucja będzie wtedy, jak w Wigilię pies pański chce dostać. Także ej, a może się dogadajmy. Będzie dobrze, piękny dzień przed nami. Tyle możliwości, 10 po 7.

0: Najlepsze połączenie na poniedziałkowy poranek. Ellie Goulding, Illenium i RMF Max. No i czego chcieć więcej, proszę Państwa?
1: Asia i Irek też jest super.
0: No to my jesteśmy w RMF Max, to jakby się samo przez się rozumie.
1: Pięknie. Irek. 17 minut po godzinie 7. Jak się dzisiaj czujecie? Jak się dzisiaj macie? Jak tam dzisiaj sprawki od samego rana?
0: I przyjmujemy wszystkie skargi, zażalenia i dobre wiadomości. Była pełnia, więc ktoś może być trochę... No ja właśnie tak niedospany dzisiaj. A taka jestem popełniowa. To jest taki...
1: A chcesz mi powiedzieć, że twój wilk robi au? Sieci,
0: tak, jak już się obudzi, to pewnie zrobi.
1: SMS-owo 3001 piszcie wiadomości wysłane do nas bez żadnych dodatkowych opłat. Jak się dzisiaj czujecie? Piszcie śmiało, bo 300 przygotowane. A to jest przepustka do gry o fajne pieniądze. W poniedziałkowy poranek, 18 minut po godzinie 7.
2: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, Ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.

0: majówkowo, eksperci mówią, powinniśmy się czuć zupełnie inaczej niż piszecie na 3000. Jeden opisując swoje samopoczucie 29 minut po godzinie 7.
1: Jedni niewyspani, inni zadowoleni.
0: O, a Janusz jest królem naszej dzisiejszej zabawy. Cześć Janek, siemano rano, witaj.
2: Siemano, cześć.
0: Witaj w RMF Max. No jak się Janusz dzisiaj czuje? No tak po majówce.
2: Gorąco. Gorący piecze.
0: Aha, plecki czy w innym miejscu?
2: Plecki.
0: Całe
1: trzeba
0: szczęście.
1: Się było posmarować, Janusz. Ale teraz wsiadaj z nami do samochodu. Tak. Jedziemy razem w podróż, bo dzisiaj matura z języka polskiego.
0: Tak.
1: I pojedziemy dzisiaj do miejscowości, która zagrała soplicowo w Panu Tadeuszu. Mhm. Miejscowość nazywa się Cichowo.
0: Ale w naszych głowach zawsze soplicowo, forever and ever. No i ty decydujesz, kto ma bliżej do tego Soplicowa, czy Asia, czy Irek. Jak dobrze odpowiadasz, to bronisz 300, a jak się rąbniesz, no to 100 niestety stracisz.
1: Pierwsze pytanie, Janusz. Irek jedzie z miejscowości Ciekoty, tak. Bo tam mieszkał Stefan Żeromski.
0: A Aśka sprawdziła, gdzie się urodził Prus, Bolesław, no i mówi, zabierzcie mnie do Soplicowa z Chrubieszowa.
1: Kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: Aśka czy Irek? Irek.
2: Irek.
0: Dobrze,
1: 300 wyobronione. Brawo. Drugie pytanie. Brawo. Do Soplicowa, czyli Cichowa. Ja jadę z Warszawy, bo tam się urodził Witkacy.
0: Co innego Sienkiewicz z Woli Okrzejskiej. To jadę ja z Okrzejskiej.
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek? Panie maturzysto, no dawaj. No.
2: Asia.
1: Brawo, Janusz. Okej, trzecie pytanie. Irek jedzie z Małoszyc, bo tam Gombrowicz się pojawił.
0: No, a Laskowo Głuchy, miejsce narodzin Cypriana Kamila Norwida.
1: Kto ma bliżej, Janusz? Tak. Aśka czy Irek?
0: No.
1: Szybko!
2: Aśka.
1: Dobrze!
0: Bracie, cały pokój nauczycielski jest zdumiony. Ostatnia ławka przez 4 lata, a teraz na maturze idealnie. 300, super, brawo ty.
2: Dziękuję.

0: Max, no i to znaczy, że albo już nauczyliście się tańczyć ten szalony Dracula Dance, albo dopiero ćwiczycie ruchy 24 minuty przed godziną 8 przy ustawionym w głośniku RMF Max.
1: Iga Świątek, słuchajcie, no, ma nową pasję, nowe hobby. Teraz w wolnym czasie Iga Świątek bawi się golfem.
0: Golfem się bawi. No. Ja się kiedyś bawiłem golfem.
1: Tak?
0: Rozciągnąłem sweter. Przepraszam. Pozdro dla tych, co się golfem bawią na parkingu pod dyskontem. Widzimy te bączki. O, fajnie. 23 minuty i 8.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Potrzebujesz ciuchów do prac w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana. W najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik, przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ustawa 56 Szczecin. www.chery.grupabemo.pl.
7: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoservice.pl.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Podrzucamy wam wasze ulubione hity na maksa w poniedziałek rano. I to niezależnie od tego, czy jedziecie do pracy, czy na maturę.
1: Tak, dla jednych i drugich odwołujemy korki. Jakby co 12 minut i godzina 8. Tu Asia, tu Irek, tu poranek RMF Max.
0: A teraz będzie Ministerstwo Nauki, bo ma nowy pomysł. A nie, o Boże, tylko Ministerstwo Nauki będzie promowało studiowanie w Polsce.
1: Brawo!
0: Bo chcą ściągnąć do nas więcej studentów z zagranicy i pokazują, jak fajnie jest być studentem w Polsce.
1: Teraz w ogóle w całym kraju ruszy taka wielka promocja studiowania. To jest rewelacja. To się nazywa Juvenalia. Juvenalia! Wiktor Waligura też tam zagra. Najpierw u nas o poranku w RMF Maxa, a pewnie gdzieś na studenckiej imprezie.

0: Śpiewa, że poranku w RMF Max, to od razu mam lepszy dzień. Katy Perry, 5 minut i 8.
1: A o 8 flesza, w nim ostrzeżenia z trasy Łazienkowskiej w Warszawie, tam po wypadkowe utrudnienia.
0: A czwóreczka na Dolnym Śląsku, też są korki, do tego jeszcze matura, ceny paliw, bądźcie na bieżąco, słuchajcie flesza RMF Max za 5 minut o 8.
2: Reklama. Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
12: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik, przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
13: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
14: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
15: I po reklamie.

0: 104 FM.
1: Zerkamy na zegary 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na flash sport pogoda. Anna Łopuszańska, zapraszam. I od aktualnych informacji dla kierowców zaczynamy. Mamy sygnał o utrudnieniach na trasie Łazienkowskiej. W Warszawie doszło tam do zderzenia dwóch samochodów. Gęsto robi się w kierunku Pragi. Przypominamy też, że wciąż korkuje się A4 na Dolnym Śląsku po zderzeniu dwóch pojazdów w pobliżu Krzyżowa i trasa w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Możecie korzystać z objazdu przez węzeł Godzieszów.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział początek operacji Wolność. Ma ruszyć dziś. Siły USA zaczną pomagać statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez cieśniny Ormus. Chodzi o jednostki, które tam utknęły. To, jak stwierdził, gest humanitarny ze strony Stanów Zjednoczonych, krajów Bliskiego Wschodu, a w szczególności Iranu. Szczegóły akcji nie są znane. A kierowcy na razie nie mogą sypiać spokojnie, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie cały czas odbija się na cenach paliw. Według ekspertów lada chwila będziemy płacić więcej.
2: Spodziewamy się, że paliwa będą w dalszym ciągu drożeć. Benzyna i olej napędowy. Tu spodziewamy się podwyżek o około 30 groszy na litrze.
1: To Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Ostatnie obwieszczenie ministra energii zostało opublikowane w piątek i obowiązuje do dziś. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 46 groszy, za 98 6 zł 96 groszy. Litr oleju napędowego kosztuje 7 zł 31 groszy. To już oficjalne. Dziś, dokładnie za godzinę, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych otworzą arkusze z pytaniami. O 9:00 startuje matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do egzaminu przystąpi ponad 340 tysięcy osób. Maturalny maraton potrwa do 21 maja. Maturzystom jeszcze przypominamy na koniec, koniecznie weźcie ze sobą dokument ze zdjęciem i długopis z czarnym tuszem. Hokejowa reprezentacja Polski przegrała z Francją po rzutach karnych 2-3 w drugim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa. Został zwolniony. W oświadczeniu klubu czytamy, że decyzja została podjęta na podstawie szerszej analizy. Grad goli w meczu 31. kolejki PKO Ekstraklasy. Brookbet Termalika Nieciecza przegrała z GKS-em Katowice 1-5. Jest pierwszym spadkowiczem. Jannik Sinner został z kolei pierwszym tenisistą, który wygrał 5 z rzędu turniejów rangi ATP Masters 1000. W finale w Madrycie pokonał Aleksandra Zveryva 6-1, 6-2. Lato wiosną trwa w najlepsze. Na termometrach bardzo wysokie wartości. Dziś maksymalnie 23 stopnie w Trójmieście. 25 to Suwałki. Podobnie będzie w Poznaniu. 26 Kresek. Zobaczymy we Wrocławiu i w Katowicach. Kraków, Rzeszów 27. No idealnie można by było rzec. Zdecydowaną przewagę ma mieć słońce. Chociaż będą takie miejsca jak północ kraju i północny zachód. Tam może dziś zagrzmieć. A od jutra no, sporo chmur się pojawi. Niestety.
3: Oj, 4 wejściówki do parku rozrywki. W drodze na maturę też można wygrać, bo takie rzeczy są tu w RMF Max o poranku.

0: Ej, Houston, mamy problem.
1: Mamy?
0: I to większy niż jakbyśmy jechali nieprzygotowani na maturę z matematyki. To jutro. Bo dzisiaj, hello, dzisiaj Polski. Bo nie potrafimy się zasiąść dogadać, czy lepsza w tym numerze to jest Nicki Minaj, czy lepszy jest Justin Bieber.
1: Pójdziemy na kompromis i jedno i drugie jest super.
0: Jest, dlatego właśnie w duecie Asia Meł z Irek Jakubek tutaj o poranku.
1: Justin Bieber, Nicki Minaj, wiecie jak jest.
0: 10 po 8,
1: wiadomo. 8210 zł na rękę.
0: Ile?
1: 8210 zł na rękę. Aha, średnio będziemy dostawać za pracę w 2030 roku w Polsce.
0: O, kto tak powiedział?
1: Premier.
0: Premier, no. Szkoda, że premier tak mówi, bo mało osób w to uwierzy. Max. Max. Jakby święty Mikołaj tak powiedział.
1: Wróżka zębuszka.
0: Kurczę, chyba. Ile? 8?

0: Kolejny z waszych ulubionych hitów na Maxa, Alok i Khalid w RMF Max. Dive into me. 18 minut po 8.
1: Ja też uwielbiam tę nowość. Jakby ktoś pytał, cztery wejściówki do Energylandii. Jakby nikt nie pytał, to byłoby nam bardzo przykro, bo wy wiecie, że jeżeli jest poranek RMF Max, to jest taka dobra energia i są wejściówki do tych miejsc, w których lubicie się bawić najbardziej.
0: Dlatego cztery wejściówki już przygotowane, czekają na nowego właściciela, a dzisiaj w dzień matury z języka polskiego.
1: Jesteśmy długopisem.
0: Wszyscy. Jesteś dzisiaj długopisem, który właśnie pisze maturę z języka polskiego. I wszystkie te odgłosy, które długopis piszący wydawać by mógł, nagrywacie na głosówkę i wrzucacie na naszego messengera RMF Max.
1: Pamiętajcie, że długopis może też pomyśleć, bo on też ma uczucia. Jakby ktoś pytał, także proszę mnie nie gryźć. Messenger RMF Max przygotowany, cztery wejściówki do parku rozrywki. Owszem, dzisiaj, żeby je wygrać, trzeba być długopisem. Długopisem piszącym dzisiaj maturę z polskiego.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: MediaExpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
0: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
7: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
8: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
7: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
9: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Dzisiaj o poranku w RMF Max, żeby zdobyć 4 wejściówki do Energylandii, trzeba być długopisem, który pisze maturę z języka polskiego.
2: O tym nie było na lekcjach.
1: Wybaczcie! Świetna nagroda, więc i poprzeczka zawieszona bardzo, ale to bardzo wysoko.
3: W temacie długopisów Tomek.
1: Jak słyszycie, to jest długopis w brudnopisie. Teraz łaki długopis.
3: Jednak zmienił argumenty.
1: Ola reprezentuje długopisy, które właśnie zobaczyły pytania maturalne.
3: A Melania troszkę się stresuje.
1: I sobie klika długopisem. 4 wejściówki do Energylandii w naszym porannym konkursie wygrywa Tomek! Głos wielu długopisów.
4: Czuję, że zaraz puszczę kleksa. Ta interpretacja wiersza jest taka słaba, że aż mi wstyd pisać.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Będzie dobrze, 30%.
3: Trzymamy kciuki, nieustannie.
1: To minimum, żeby zdać, zobaczycie, będziecie bliżej 90. Słuchacie, RMF.

0: Specjalnie dla maturzystów Alex Warren przypomina, że Don't Warren, be happy. 22 minuty przed 9:00. Trzymamy kciuki, będzie dobrze, dacie radę. Przecież uczyliście się przez te 4 lata.
1: Nie tylko, całe życie się do tego uczyliście przecież.
0: Wiadomo,
1: prawda?
0: Będzie dobrze, maturalne pewniaki, tak jak hity na maksa, traficie z nimi idealnie.
1: Dzisiaj Polski, jutro matematyka, to teraz będzie trudna cyfra. 5 miliardów złotych. To tyle warty jest rynek komunijny, pierwszokomunijny w Polsce.
0: Jezus Maria.
1: No właśnie.
0: Przepraszam, że Jezus.
1: 5 miliardów to jest 5 i 9 zer.
0: Gdzie, matko, dobrze, że tylko jeden chrzestny nie musi tego obsługiwać. Jeden chrzestny, tylko się da na 100 tysięcy chrzestnych. Rozkładam. O Boże.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
8: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Pięknie wyćwiczone, idealnie w tempo. Irek Jakubek, drodzy państwo, i Another w RMF Max.
1: Nasza kukuła disco.
0: Kukuła.
1: 11 minut i godzina 9. Dzisiaj jest ten dzień.
0: Tak.
1: Dzisiaj jest ten cudowny moment. Dzisiaj jest ta naprawdę wyjątkowa chwila, kiedy powraca wasza ulubiona zabawa z dużymi pieniędzmi. Za dużo, za mało.
0: To działa tak, że my wam mówimy, ile to jest za dużo, a ile to jest za mało.
1: 20 tysięcy za dużo, 10 tysięcy za mało.
0: I gdzieś pomiędzy tymi kwotami jest to, co ukryliśmy w naszym specjalnym sejfie. Jak traficie idealnie w kwotę, którą tam ukryliśmy, to te pieniądze są wasze.
1: A że my akurat jesteśmy ci fajni, wiecie.
0: Wiadomo.
1: Jak rozdajemy coś pomiędzy 10 a 20 tysięcy, to pomagamy wam wejść do finału, w którym za samo obstawianie już od razu 5 stówek gwarantowane, a jak trafiasz, to wygrywasz coś pomiędzy 10 tysięcy a 20 tysięcy złotych.
0: I pomagamy wam tak, żeby to naprawdę była pomoc, dlatego mamy super rundę fajnych okazji i mnożymy każde wasze zgłoszenie teraz razy 58.
1: Jeden max, jedno zgłoszenie wysłane na 7327 to 58 szans na to, by wejść do gry, zagrać, wytypować i zgarnąć coś pomiędzy 10 a 20 tysięcy.
0: Wiecie, co robić? Łapcie za telefon, jeśli idzie hasło Max pod 7327.
1: Teraz

0: SMS-em. Rihanna jest w temacie. SMS-em można się zgłosić do zabawy, w której do wygrania pieniądze. Zabawa powraca, nazywa się Za dużo, za mało.
1: I albo SMS-em, albo na www.rmfmax.pl. Sprawdzajcie, jakie macie opcje.
0: A tam jest naprawdę dużo okazji. www.rmfmax.pl. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Rubinowy Zakątek. Nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS. Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszkleniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek. Tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: 9 wybiła, to jest poranny flash w RMF Max. Szczecin, Monika Komutowska, witajcie. Musimy poczekać na decyzję Pentagonu. Tak na pytanie, czy amerykańscy żołnierze wycofani z Niemiec trafią do Polski, mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
2: Prowadzimy rozmowy z Pentagonem na temat zwiększenia zdolności amerykańskich w Polsce. To jest jedyna rzecz, którą mogę potwierdzić. Decyzja odnośnie tego, co się stanie z żołnierzami amerykańskimi wycofywanymi, zresztą tylko w niewielkiej części z Niemiec, to jest decyzja amerykańska.
1: Powiedział wiceszef resortu obrony.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Wszystkie potrzebne informacje dla mieszkańców gminy Kołbaskowo w jednym miejscu. Jak można ściągnąć apkę?
3: Jest to aplikacja o nazwie Mieszkaniec Info. Przede wszystkim ważna informacja, jest to darmowa aplikacja, którą można pobrać sobie ze swoich sklepów smartfonowych z aplikacjami.
1: Mówi Mateusz Iżakowski z Urzędu Gminy i dodaje.
3: Aplikacja ma przede wszystkim ułatwić życie mieszkańcom, jeżeli chodzi o dostęp do informacji. Także tak naprawdę nie trzeba wchodzić na stronę internetową gminy, nie trzeba chodzić po naszych miejscowościach i szukać tablic ogłoszeń z ważnymi informacjami o zebraniach sołectw na przykład. Wszystko jest w jednym miejscu, wystarczy taką aplikację zainstalować.
1: Do tej nowości w gminie Kołbaskowo będziemy jeszcze wracać. Pogoda dopisuje od rana w Szczecinie, a to oznacza jedno, jasne błonia będą oblegane.
4: Na wielkim trawniku na jasnych błoniach jak co roku przeprowadzono już pierwsze prace pielęgnacyjne, między innymi wertykulację, areację i nawożenie. W miejscach największych ubytków dosiano aż 85 kg mieszanki różnych nasion trawy, ale długotrwałe mrozy zimą spowodowały, że są miejsca, gdzie trawy nie ma jeszcze niemal w ogóle. Dlatego, aby mogła ona spokojnie wzrastać, tuż przed majówką ogrodzono niektóre fragmenty trawnika, które zostały wyłączone z użytkowania. Nie można tam wchodzić, więc zabawy czy pikniki w najbliższym czasie możliwe będą tylko na części jasnych błoni.
1: Przypominał Dawid Siwek. Słoneczna majówka, dziś też słonecznie od rana, to oznacza pożary w lasach. Już ponad 20 pożarów wybuchło w tym roku w lasach na terenie nadleśnictwa Kliniska pod Szczecinem. Leśnicy apelują do wybierających się tam o ostrożność i czujność.
5: Po pierwsze, każde podejrzane działanie należy zgłaszać do właściwych służb, czy to na policję, czy do nas.
1: Dodał nadleśniczy nadleśnictwa Kliniska Ryszard Sierkiewicz-Choszowski. A ponad 3700 maturzystów ze Szczecina rozpoczęło dziś zmagania z egzaminem dojrzałości. Na pierwszy ogień język polski.
6: Jak nastawienia przed maturą?
7: Całkiem dobrze, zero stresu.
8: Ja też się trochę stresowałam.
6: Ale tym, że to jest pierwsza matura, czy tym, że to jest konkretnie polski?
8: Że to jest już ta konkretna ostatnia matura.
6: Co fajnie, gdyby się pojawiło dzisiaj?
8: Tango.
1: Z maturzystami ze Szczecina rozmawiał nasz reporter. Po majówce korki widoczne teraz na bramie portowej Wolnojedzicie Wyszyńskiego i na rondzie portowców oczywiście w Szczecinie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Trudne powroty do pracy po majówce. Są na pewno szczęśliwcy, którzy mają jeszcze wolne, no i można na przykład wybrać się jeszcze na jasne błonia albo nad jezioro głębokie i trochę pochillować, poodpoczywać, a pogoda będzie ku temu sprzyjać. Dzisiaj docelowo nawet ponad 20 stopni na termometrach, a o poranku bardzo ciepło, nawet 16 stopni. Ciśnienie w normie, padać się dzisiaj nie powinno. Korzystajcie dzisiaj z pogody, bo małe załamanie może przyjść w tym tygodniu. Pojawią się chmury, opady deszczu, no i będzie nieciekawie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Matura się sama nie napisze, no bo się teraz właśnie pisze z polskiego 4 po 9.
10: Ale playlistę mamy taką, że praca i wszystko inne zrobi się samo.
9: Samo się zrobi, Asia Małusz, Irek Jakubek, no my to wiadomo, tylko dekoracja, wszystko się robi samo dzisiaj.
10: Jutro też się będzie robiło samo od 5.30.
9: Pewnie, my też uwielbiamy słuchać tej muzyki w pracy, no.

0: No dobrze, to jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, czyli gdzie? W maju. Dzień dobry o tej porze. Karola Kowalska, witajcie w poniedziałek pomajówkowym, czwarty dzień maja. Musimy się tu jeszcze trochę rozgościć, przyzwyczaić do nowej sytuacji, ale zrobimy to razem, obiecuję. Karola Kowalska, raz jeszcze witajcie. Do 13 sprawdzamy, co dzieje się w okolicy. To byle do obiadów RMF Max.
1: Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Cherry Grupa BEMO, ustawa 56 Szczecin, www.cherry.grupabemo.pl.
6: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoservice.pl.
7: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jacobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: I po reklamie.
2: Muzyka zawsze po pierwsze.
3: Tu się czuję hity.
2: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Abrakadabra od Lady Gagi w Byle do obiadu w RMF Max. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. Co dzieje się w okolicy, to oczywiście sprawdzać będziemy sobie w Byle do obiadu do godziny 13 po majówce. To już. Oprócz tego, że po majówce, no to mamy też taką sytuację, że mamy tydzień maturalny, więc dużo się będzie w mieście działo, dużo się będzie w okolicy działo, dużo emocji na pewno będzie nam towarzyszyło. I teraz pytanie, co z tymi emocjami różnymi, dobrymi, ale nie tylko ze stresem zrobimy? Można te emocje dobrze spożytkować, na przykład wybrać się na jakieś fajne wydarzenie. Zresztą fajnych wydarzeń też nie będzie brakowało, bo przed nami Juwenalia i to już w tym miesiącu. Doczekaliśmy się, dotarliśmy do maja. Krótko mówiąc, plany na maj, między innymi dzisiaj tutaj w Byle do obiadu w RMF Max do 13:00.

0: Ale Farben, nowe Body Talk w byle do obiadów RMF Max. Takie pytanko szybkie, czy gdybyśmy po majówce zaczęli nową zabawę, za dużo, za mało, to czy bylibyście zainteresowani? Tak? No to bardzo proszę. 10 tysięcy złotych na ten moment to jest za mało, a 20 tysięcy złotych to jest już za dużo. Daj znać, czy chcesz grać o te pieniądze. 7327, tutaj też hasło Max SMS-em za 3,69 zł i wchodzisz do gry o pieniądze w RMF Max. 7327, ślij teraz. Max.
1: Reklama. Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
2: O kurde.
1: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
2: No jak najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.

0: 98.4 FM.
1: Trudne powroty do pracy po majówce. Są na pewno szczęśliwcy, którzy mają jeszcze wolne, no i można na przykład wybrać się jeszcze na Jasne Błonia albo nad Jezioro Głębokie i trochę pochillować, poodpoczywać, a pogoda będzie ku temu sprzyjać. Dzisiaj docelowo nawet ponad 20 stopni na termometrach, a o poranku bardzo ciepło, nawet 16 stopni. Ciśnienie w normie, padać się dzisiaj nie powinno. Korzystajcie dzisiaj z pogody, bo małe załamanie może przyjść w tym tygodniu. Pojawią się chmury, opady deszczu, no i będzie nieciekawie.
2: Hit na maksa.
0: RMF Max Szczecin.

End of Beginning to Joe w byle do obiadów RMF Max. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. Jaka pogoda na maturze? Słuchajcie, to jest bardzo dobre pytanie na tą porę, no bo matury trwają i na pewno w salach jest gorąco. Może nie dosłownie, ale jeśli chodzi o emocje, no to pewnie tak. Będziemy już za moment sprawdzać, czy aura będzie sprzyjała skupieniu, bo początek maja zapowiada nam się naprawdę ciepło i pięknie. O temperaturę, jakiej już dawno nie mieliśmy. Około nawet 26 stopni za naszymi oknami. Za chwilę będziemy sprawdzać, ile dzisiaj, ile jutro, ile do końca tego tygodnia na termometrach, czy maturalny tydzień będzie gorący. Sprawdzamy już za chwilę w prognozie pogody. Flash również dla Was mamy punktualnie o 10:00. Wcześniej u nas Bledka, będzie też Avicii.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, Ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy.
11: Świeże hity.
10: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
11: Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
15: I po reklamie.
11: Wyj głośniej.
8: Miej fan.
11: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
16: Minęła 10:00, lokalne newsy w pigułce. Już teraz w RMF Max Szczecin. Monika Kołutowska. Andrzej Poczobut, odznaczony orderem Orła Białego, czyli najwyższym odznaczeniem państwowym, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, order odebrał wczoraj z rąk prezydenta.
17: Nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle. I aż tyle.
16: Mówił Andrzej Poczobut.
11: Słuchacie RMF Max Szczecin.
16: Szybko sprawdzamy korki w Szczecinie. Po majówce widać wzmożony ruch w mieście, szczególnie przy Turzynie na 26 kwietnia i Piastów. Wolno jedziecie na Niepodległości, Gdańskiej, Wyszyńskiego i ku Słońcu. We Flaszu jeszcze krótko o sporcie. Pogoń Szczecin pokonała Wisłę Płock 3-0 i jest coraz bliżej utrzymania w lidze. Pogoń awansowała na 8 miejsce w tabeli i ma 41 punktów, czyli 5 punktów przewagi nad strefą spadkową. Do utrzymania wystarczy jej prawdopodobnie jeden punkt w 3 ostatnich meczach. To mógł być lekko stresujący weekend dla maturzystów. Już blisko godzinę trwa pierwszy tegoroczny egzamin maturalny. Tradycyjnie już maraton egzaminu dojrzałości rozpoczyna test z języka. języka polskiego. Od rana na bieżąco śledzimy nastroje maturzystów w jednym ze szczecińskich liceów. Na miejscu z mikrofonem był Dawid Siwek, a z nim uczniowie.
9: No polski to tak na rozgrzewkę, myślę. Takie 4 godzinki sobie posiedzimy, będzie super.
18: Posiedzimy, coś napiszemy?
9: No polski to zależy, ale chyba nie będzie źle.
19: Nie czuję, że jest w ogóle matura teraz.
18: Okej, ale jest matura, to czego się dzisiaj spodziewacie?
9: Myślę, że lalka i zbrodnie i karatek. Albo rok 1984 też byłoby tak bardzo stabilnie i jesteśmy chyba na to przygotowane najbardziej.
20: Łatwego tematu na rozprawce.
16: Tak mówili maturzyści z pierwszego LO w Szczecinie. I zmieniamy temat. W planie są 2 nowe trasy do Skandynawii, z czego jedna nie z Polski, a z Niemiec. Dodatkowo flota powiększy się o 2 fabrycznie nowe floty. Do Jantara Unity dołączą bliźniacze Bursztyn i Amber. We Fleszu teraz o planach operatora Polska.
21: Chcemy rozwijać się na tym rynku. Do tej pory jako 3 osobnie działających armatorów każdy z nas posiadał 3, 4, 5 promów. To jest na tyle nieduża ilość, że ciężko było mówić o rozwijaniu rynku, jednocześnie chcąc utrzymać się na rynku, gdzie był core business, czyli Świnoujście.
16: Mówi Paweł Pluto-Prądzyński z Polska Baltic Ferries.
21: Dzisiaj mając w swoim portfolio 11 promów, możemy myśleć o rozwoju zarówno na Morzu Bałtyckim, jak i dalej. I to jest to, na czym też się chcemy skupić oraz to, czego wiemy, jakie są oczekiwania rynku, czego rynek oczekuje, czyli nowe usługi dla klienta, zarówno cargo, jak i bags.
16: I przypominamy jeszcze o okularach przeciwsłonecznych. Mamy sporo słońca od rana w Szczecinie. Więcej o aktualnej pogodzie już za chwilę.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Prawdziwe lato w maju mamy w Szczecinie. O poranku mieliśmy na termometrach 16 stopni. Temperatura rośnie i wzrośnie dzisiaj nawet do 22 kresek na termometrach. Częściowo słonecznie, mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Wtorek to już opady 100%, 14 stopni, więc nadchodzi ochłodzenie. W środę 11, czwartek do 15 kresek, potem kolejny weekend to około 20 stopni, ale przelotne opady deszczu mogą pojawić się właśnie w tym tygodniu w naszym mieście.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
23: To będzie naprawdę dobra godzina, słuchajcie, bo po 10 u nas nie tylko Kygo, ale też już za moment Pitbull, Karola Kowalska i Byle do obiadu w RMF Max do 13.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Dobrze to brzmi. W poniedziałek po majówce Pink Panthers i Zara Larsson Stateside, byle do obiadu w RMF Max. Kangs już za moment się pojawią, a tymczasem u nas pojawia się wasza nowa ulubiona, no to nie nowa, ale na nowo się pojawia zabawa w RMF Max. Za dużo, za mało, można typować. Kto lubi tego typu zabawy, ten zgłasza się. Ksiądz hasło Max, SMS-em pod 7327 za 3,69 z VAT-em. No i na ten moment ja wam mogę powiedzieć, że 10 tysięcy to jest za mało, ale 20 tysięcy złotych to już jest za dużo. No i teraz w waszych rękach jest decyzja, ile znajduje się w naszych sejfach w RMF Max. Ślij hasło Max pod 7327, żeby wejść do gry i zagrać o kasę, która jest gdzieś pomiędzy 10 a 20 tysiącami złotych. 7327. RMF
1: Max. Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
6: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
7: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: To co, Angela? Idziemy na rower?
12: Ale mój stary już nie daje rady.
11: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
12: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
11: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
13: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 złotych rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Dawid Podsiadło zaprasza nas do nowego sezonu swojego życia, albo muzycznego sezonu. Dowiemy się tego pewnie już niedługo. Dawid Podsiadło prosto z najnowszego albumu W byle do obiadu w RMF Max Szczecin. Rusza sezon fontan w mieście. Słuchajcie, to jest bardzo dobra informacja. Na początku maja ruszył sezon, konkretnie to na Rusałce w Parku Kasprowicza oraz na Stawie Brodowskim. W majówkę dołączyły także kolejne instalacje, m.in. Bartłomiejka przy Szymanowskiego oraz fontanny przy placu Zamenhofa i Gałczyńskiego. To jest doskonała informacja, no bo zrobiło się nagle tak ciepło, że te fontanny no wręcz spadły nam z nieba. No, jakby stanąć blisko fontanny, to faktycznie woda praktycznie z nieba będzie na nas spadać i niech to będzie pomysł na dzisiejsze ochłodzenie.

0: zaproszenie RMF Max.
1: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
2: Witajcie w poniedziałek. Tak dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości. Anima idzie na jedynkę. Może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
1: Hopbez Ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, polecam.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: z Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
3: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Prawdziwe lato w maju mamy w Szczecinie. O poranku mieliśmy na termometrach 16 stopni. Temperatura rośnie i wzrośnie dzisiaj nawet do 22 kresek na termometrach. Częściowo słonecznie, mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Wtorek to już opady 100%, 14 stopni, więc nadchodzi ochłodzenie. W środę 11, czwartek do 15 kresek, potem kolejny weekend to około 20 stopni, ale przelotne opady deszczu mogą pojawić się właśnie w tym tygodniu w naszym mieście.
2: Hity na maksa!
0: RMF Max Szczecin.

To, że jest ciepło, czuć nawet w radiu. Only Girl i Rihanna w RMF Max. Za chwilę prognoza pogody, ale nie tylko, bo gorące hity na maksa do 11 gramy non-stop. Metzner i jego Gotham już za moment się pojawi, a potem, no nie uwierzycie, ale numer Womanizer od Britney Spears dla was zagram. Już nie mogę się doczekać. Bądźcie z RMF Max, to wszystko jeszcze przed 11.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
4: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: 11. Czas na przedpołudniowy flash w RMF Max. Szczecin i newsy w pigułce. Monika Kołutowska. Podpisanie umowy SAFE odbędzie się w piątek w Warszawie. Wkrótce po złożeniu podpisów do polskiej kasy wpłynie zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro. Umowa opiewa w sumie na 44 miliardy euro.

0: Dawna to wiem.
1: Ho, ale im wyszedł ten numer. To jest naprawdę piękne, nowe męskie granie orkiestra, czyli Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino w RMF Max pojawili się tuż po godzinie 11. Ano na klapa, potem Drenchill między innymi, to przed nami w kolejnych minutach 11.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
2: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
1: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
3: Super.
1: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

PZ i Liwka obejmuje noce, no wszyscy nasi ulubieńcy w jednym miejscu. To jest najlepszy program do słuchania w pracy i teraz uwaga, bo jak ktoś podróżuje po województwie zachodniopomorskim, na przykład dzisiaj, to na S6 uważamy, bo niestety Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym uruchomiło nowy odcinek pomiaru prędkości. Mowa o odcinku między węzłami Dobrzyca i Stare Bielice. 12 kilometrów drogi, taki odcinek jest objęty tym nowym odcinkowym pomiarem prędkości. Obowiązujące limity to 120 km na godzinę dla samochodów osobowych oraz 80 km na godzinę dla pojazdów ciężarowych. Także w poniedziałek, ja rozumiem, wszyscy się spieszymy po majówce, próbujemy nadrobić ten brakujący nam cały czas, ale no jedźmy w granicach rozsądku i przede wszystkim w granicach obowiązujących limitów i ograniczeń, bo przypominam, odcinkowy pomiar prędkości na odcinku między Dobrzycą i Starymi Bielicami już działa, to na S6 jedźcie ostrożnie. Tutaj RMF Max.

0: Na wiosnę, na kolorowy, piękny, gorący maj. Felix Jen, Kaskada i numer Boy You Turn Me w byle do obiadu w RMF Max. No i faktycznie ten maj będzie naprawdę fajny. Tym bardziej, że w RMF Max ruszamy z naszą zabawą, którą dobrze znacie i którą bardzo lubicie. Za dużo, za mało. Już dzisiaj po południu ktoś z Was będzie miał szansę zgarnąć kasę, która czeka w RMF Max. Pytanie, ile to jest dokładnie? Ja mogę powiedzieć tyle, że 20 tysięcy złotych to jest za dużo, a 10 tysięcy to jest za mało. Wejdź na rmfmax.pl, sprawdź, ile chcesz mieć szans na wygraną, zgłoś się do zabawy i czekaj na telefon od RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
5: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
6: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Zapraszam.

0: www.lidl.pl i na stacjach MOL. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.

0: 104 FM.
1: No i sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Dzisiaj mamy sporo powodów do zadowolenia, bo od samego rana w naszym mieście 16 na termometrach, a to oznacza okulary przeciwsłoneczne i zdecydowanie krótkie rękawy. A temperatura dzisiaj wzrośnie jeszcze nawet do 22 stopni. Korzystajcie dzisiaj z pogody, bo w tym tygodniu aura może być kapryśna. Pojawią się przelotne opady deszczu, pojawi się odrobina słońca, będzie też odrobina chmur i ten tydzień pogodowo trochę w kratkę.
2: Hity na maksa.
0: RMF Max Szczecin.

0: wczoraj pojawił się na imprezie Lato na Maxa, no bo lata może jeszcze nie ma, ale my już ruszyliśmy w naszą gorącą letnią trasę koncertową. Oskar Cyms za nami w RMF Max. Jak wyglądało wczorajsze Lato na Maxa, możecie sprawdzić na Instagramie, tam się dużo działo, wskakujcie Instagram RMF Max. A przed nami jeszcze przed godziną 12 David Guetta, wcześniej nowy numer Magnetic i Bausa.
1: Jest nowość RMF Max.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowid.
8: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Minęło południe, Monika Kołutowska. Słuchacie Flesza w RMF Max Szczecin. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała o pierwszych przypadkach podejrzeń nieuczciwego zachowania maturzystów w czasie egzaminu. Chodzi o opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia fragmentów arkusza egzaminacyjnego. Po południu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamierza zgłosić te przypadki do prokuratury. Przypomnijmy, egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa od godziny 9. Przystąpiło do niego ponad 340 tysięcy osób. Egzamin potrwa do 13. Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa do 21 maja, natomiast sesja egzaminów ustnych potrwa od 7 do 30 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Dziś od rana uczniowie mierzą się z językiem polskim i jeszcze przed egzaminem pytaliśmy w szczecińskiej szkole o ich oczekiwania.
2: Tu coś z wiarą?
3: To może wpływ środowiska na człowieka.
4: Na pewno nie chciałybyśmy potopu. Perdydurkę, tak mi się wydaje.
1: Na miejscu był reporter RMF Max Dawid Siwek. We Fleszu wracamy do gminy Kołbaskowo. Tu dla mieszkańców będzie dostępna aplikacja.
5: Przede wszystkim ta aplikacja pozwala na dostęp do informacji urzędowych. Na przykład jeżeli jest jakieś ogłoszenie o ważnym zebraniu czy o ważnej inwestycji.
1: Tamtejszy samorząd uruchomił mobilną aplikację, która jest jednocześnie kalendarzem, tablicą informacyjną, a nawet punktem przyjmowania zgłoszeń o usterkach w okolicy.
5: Taka informacja pojawia się w tej aplikacji. Co ważne, wyskakują na smartfonach powiadomienia. Co ważne, za pomocą tej aplikacji możemy też zgłaszać różnego rodzaju uszkodzenia, akty wandalizmu. Na przykład, nie wiem, gdzieś lampa przestała świecić. Możemy to zgłosić za pomocą tej aplikacji. No i oczywiście Urząd Gminy się tym zajmie.
1: Mówił Mateusz Iżakowski z Urzędu Gminy. Asfaltowanie na Północnej w Szczecinie nabiera tempa. Na przygotowanej podbudowie układana jest już warstwa wiążąca asfaltu, co przybliża moment otwarcia ulicy dla ruchu. W tym samym czasie kontynuowane są prace przy kanalizacji deszczowej, oświetleniu ulicznym oraz roboty brukarskie. Przebudowa ulic Północnej i Andersena to część większego projektu modernizacji. Wystartowała kampania Rowerowy Maj w Szczecinie, a do rywalizacji przystąpiło 17 szkół podstawowych. Celem jest promocja roweru jako środka transportu. Chodzi o zabawę i rywalizację. Od dziś do 29 maja uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkół, którzy przyjadą rowerem na lekcje lub do pracy, otrzymują naklejki do dzienniczka i na plakat klasowy. Im więcej naklejek, tym większa szansa na nagrody indywidualne, klasowe i dla całych szkół. Najlepsze 3 szkoły otrzymają nagrody finansowe. O poranku w Szczecinie mieliśmy 16 stopni, dzisiaj sporo słońca od samego rana. Za moment aktualna prognoza pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: A może ktoś z Was ma jeszcze dzisiaj wolne, to koniecznie korzystajcie z pogody. Wybierzcie się na przykład nad jezioro Szmaragdowe, pooddychajcie fajnym powietrzem, no i łapcie promienie słońca. Dzisiaj nawet do 22 stopni w Szczecinie, a od rana tego słońca mamy naprawdę sporo i z tego się cieszymy. Aura korzystna, biometr korzystny, ciśnienie w normie. Jeśli chodzi o ten tydzień, będzie kapryśnie, będzie trochę słońca i trochę deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Jest popołudnie, poniedziałkowe i to jest bezwzględnie bardzo dobra informacja, ale oprócz tej informacji są też wasze ulubione hity na maksa. Ja już się nie mogę doczekać tego, co wam zagram. BTS już teraz, a za chwilę ogrom muzycznych wspomnień, bo pojawią się u nas między innymi Sugar Babes. Najlepszy program do słuchania w pracy, byle do obiadu. Karola Kowalska z wami jeszcze do 13.

Na poniedziałek, na popołudnie, bez dwóch zdań, najlepszy numer do słuchania w pracy, Bibi Rexha i Faithless, New Religion, a tymczasem, jak dacie głośniej, teraz uwaga, dajemy głośniej. Tak, już? No dobra, no to gramy. Ghetto Superstar, numer, który ja osobiście uwielbiam i mam nadzieję, że wam też zrobi poniedziałek w RMF Max, już teraz. Okay.

0: Nie wiem, która jest waszą ulubioną, ale to są cztery pory roku. Od Wiktora Waligury nowość w RMF Max. To jest byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. No i o tej porze mam takie przeczucie, że wiosna może stać się waszą ulubioną tegoroczną porą roku. Dlaczego? No po pierwsze, dlatego, że mamy maj i to jest moim zdaniem najpiękniejszy miesiąc w całym roku. A po drugie, to właśnie wiosną w RMF Max rusza nowa zabawa. Za dużo, za mało. Waszym zadaniem jest zgadnąć, jaką kwotę ukryliśmy na naszym koncie. Jeśli obstawicie właściwą kwotę, to wszystkie te pieniądze wędrują do was. A teraz będzie jeszcze łatwiej, bo razy 49 mnożę każde jedno zgłoszenie, które prześlecie do mnie. Ale nie, że tam kiedyś, tylko teraz. W ciągu najbliższych 10 minut razy 49 mnożę każde jedno zgłoszenie, które przyślecie albo SMS-em na numer 7327 z hasłem MAX za 3,69 z VAT-em, albo online przez stronę rmfmax.pl. Za samo obstawienie dostajecie od nas 500 zł, więc zawsze o coś gracie. Jakaś kasa na pewno do was trafi. Jaka? No to spróbujcie sami wytypować. Ile to za dużo? 20 tysięcy. Za mało to 10 tysięcy. Pomiędzy jest ta kwota, o którą dzisiaj walczycie. Zgłoście do zabawy 7327 albo rmfmax.pl.
1: Reklama. Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
2: O kurde.
1: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
2: No jak najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
10: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
11: I po reklamie.

Poniedziałek, okazuje się, może brzmieć naprawdę dobrze. Talk to You to jest nowość, która zdecydowanie ten poniedziałek nam robi. To jest nowość z RMF Max. Za chwilę u nas m.in. Alex Warren, a tymczasem o gorącym tygodniu w kinie Pionier, bo w każdą majową niedzielę w tym miesiącu będzie okazja zobaczyć filmy jednego z najbardziej rozpoznawalnych duetów kina europejskiego, czyli Pedro Almodovara i Antonio Banderasa. No mówię, że będzie gorąco. Przegląd kina hiszpańskiego, czyli Fiesta kina hiszpańskiego. Doskonała okazja, żeby zobaczyć prawdziwe klasyki hiszpańskiego kina na dużym ekranie, między innymi do zobaczenia Matador czy Kobiety na skraju załamania nerwowego. Wpadajcie w każdą niedzielę do kina Pionier, jeśli macie ochotę wybrać się do Hiszpanii, zostając jednocześnie w domu.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Iga Świątek, słuchajcie, no, ma nową pasję, nowe hobby. Teraz okay. W wolnym czasie Iga Świątek bawi się golfem.
3: Golfem się bawi. No? Ja się kiedyś bawiłem golfem.
2: Tak?
3: Rozciągnąłem sweter.
4: Śmiej się od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
3: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
2: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
4: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
5: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
6: I po reklamie.

0: A może ktoś z Was ma jeszcze dzisiaj wolne, to koniecznie korzystajcie z pogody. Wybierzcie się na przykład nad Jezioro Szmaragdowe, pooddychajcie fajnym powietrzem, no i łapcie promienie słońca. Dzisiaj nawet do 22 stopni w Szczecinie, a od rana tego słońca mamy naprawdę sporo i z tego się cieszymy. Aura korzystna, biometr korzystny, ciśnienie w normie. Jeśli chodzi o ten tydzień, będzie kapryśnie, będzie trochę słońca i trochę deszczu.
1: RMF Max. RMF Max Szczecin.

Uwielbiam ten numer. Mam nadzieję, że po drugiej stronie brzmi równie dobrze. Break Free od Ariany Grande kończy nasze dzisiejsze spotkanie w Byle do Obiadu w RMF Max. Jutro o 9:00 startuje matematyka na maturze. My się słyszymy odrobinę później, więc ja przed 9:00 obiecuję bardzo mocno po prostu trzymać kciuki. Nie tylko za maturzystów, ale też za rodziców, bo wiadomo, kto denerwuje się najbardziej. No to jakby co, to możecie liczyć też na RMF Max. U nas hity na maksa. Za chwilę jeszcze Gips, potem Vice, a potem Flash i prognoza pogody. Karola Kowalska, do jutra, pa!

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoservice.pl.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: 13 na zegarach, czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska. System antydronowy SAN i umowy na bojowe wozy piechoty Borsuk to pierwsze inwestycje, które zostaną sfinansowane w maju z pieniędzy z zaliczki SAFE. Polska w pierwszej transzy otrzyma zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro, kiedy trafią do nas kolejne pieniądze.
2: Wnioski o wypłatę środków w ramach pożyczki SAFE składa się dwa razy w roku, w maju i w październiku, a więc kolejna zaliczka trafi na konto Banku Gospodarstwa Krajowego jesienią. Wówczas Polska musi przesłać Komisji Europejskiej stan realizacji wszystkich dotychczasowych projektów i na tej podstawie zostanie wyliczona kwota, którą otrzymamy. Każda kolejna transza będzie uzależniona od postępu w realizacji projektów.
1: Tyle Jakub Rybski.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Intensywny majowy weekend na drogach województwa zachodniopomorskiego. Doszło do 240 kolizji. W wypadkach 13 osób zostało rannych, jedna zginęła. Policjanci przeprowadzili blisko 4000 interwencji. Dni skandynawskie 2026 już za tydzień w Szczecinie. Wydarzenie potrwa od 7 do 10 maja i odbędzie się pod hasłem Well Connected, połączeni zdrowiem. W programie panele dyskusyjne, warsztaty, prezentacje firm medycznych, wydarzenia edukacyjne i kulturalne oraz rodzinne warsztaty i przegląd filmów. Tegoroczna edycja skupi się na innowacjach w ochronie zdrowia i jakości życia. W Szczecinie działa już ponad 200 firm z kapitałem skandynawskim, a wartość inwestycji z północy przekracza 7 miliardów euro. Będzie zielone światło dla zachodniej kolejowej obwodnicy Szczecina, ale pod pewnymi warunkami. Podszczecińska gmina Dobra stawia warunki PKP Polskim Liniom Kolejowym.
3: No musimy zadbać o to, żeby była odpowiednia infrastruktura i to zarówno ta infrastruktura drogowa, jak i infrastruktura kolejowa, żeby rzeczywiście wypracować takie rozwiązanie w nasi mieszkańcy, którzy no w większości jednak pracują w Szczecinie, mogli do tego Szczecina dotrzeć nie stojąc w korkach, no bo w tej chwili to często do 30 minut nasi mieszkańcy stoją w korkach, a te rozwiązania właśnie drogowe i kolejowe.
1: Wyjaśnią w rozmowie z naszym reporterem Paweł Malinowski, zastępca wójta gminy Dobra. Floating Arena ponownie otwarta po kilku dniach intensywnych prac związanych z czyszczeniem, dezynfekcją oraz badaniami jakości wody. Największa sportowa pływalnia w Szczecinie wróciła dziś do normalnego funkcjonowania. Trwa nabór uzupełniający do żeglarskiej reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2026. Na pokładzie Daru Szczecina mogą popłynąć także osoby spoza miasta. Nie jest wymagane doświadczenie żeglarskie. Liczą się chęci i pozytywne nastawienie. Regaty wystartują 24 czerwca. A już 10 maja stadion przy ulicy Litewskiej wypełni się energią młodych sportowców. To nie tylko inauguracja startów, ale przede wszystkim wielkie święto sportu, które na jednym stadionie połączy pokolenia. To będzie meeting otwarcia sezonu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Sprawdzamy sobie pogodę dla Szczecina i okazuje się, że dzisiaj mamy naprawdę sporo, no, takich powodów do zadowolenia, bo od samego rana ciśnienie w normie, sporo słońca, to oznacza krótkie rękawy, okulary przeciwsłoneczne, a temperatura to 22 stopni, czyli mamy przedłużenie pogodowe majówki i korzystajcie dzisiaj, bo w tym tygodniu będzie jeszcze deszcz, będzie wiatr, będą chmury i będzie słońce, więc pogoda będzie trochę w kratkę w Szczecinie w tym tygodniu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Dzień dobry po pierwszej.
6: RMF Max, hity na maksa.
7: Anka i Fioła, smeldujemy się w pomajówkowym wajbie. Jak dobrze, że dzisiaj jest dzień powolności w kalendarzu.
8: Do 17 z wami.
9: Poczuj dobry beat.
8: Dziś wszyscy mamy ten sam zapach, zapach grilla.
7: To na włosach, reszta już na pewno ogarnięta.
8: Dziś też wystartowały matury, my startujemy za to z nową zabawą. W niej duża kasa do wzięcia, szczegóły niebawem. Bądźcie z RMF Max.

0: Tych najlepszych hitów w RMF Max? Nigdy za wiele. White 2115, Vivi Simon i Palar za nami. Za to w zabawie za dużo, za mało w naszej nowej grze, która startuje dzisiaj. Wygrać możecie sporą kasę, a wystarczy, że wytypujecie, ile pieniędzy mamy dla was do wygrania.
1: Między 10 tysięcy złotych, bo 10 tysięcy to już za mało, a 20 tysięcy. 20 tysięcy to już za dużo. No i teraz zabawmy się w to, ile pieniędzy mamy i jeżeli zgadniecie, to zgarniacie tę kasę całą dla siebie.
0: Hasło Max. Tym hasłem się do zabawy wystarczy zgłosić teraz. 7327 na ten numer za 3,69. Wyślij SMS-a o treści Max i spróbuj upolować dokładną kwotę, którą dziś mamy do wygrania w zabawie za dużo, za mało.
1: Szczegółów szukajcie na rmfmax.pl. RMF
2: Max.
3: Reklama.
4: Morza Szum. I to tylko 900 metrów od domu. Poznaj kameralną inwestycję od J&J Development. Nowy Dziwnów. W sąsiedztwie lasów. Z dostępem do infrastruktury i gwarancją spokoju. Wybieraj od kawalerek aż po trzypokojowe mieszkania. Zamieszkaj w Nowym Dziwnowie już od 399 tysięcy złotych. W ofercie 52 mieszkania od dewelopera z możliwością wykończenia pod klucz. Czekają na Ciebie na nowydziwnow.pl.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
11: Rubinowy Zakątek. Nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS. Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszklaniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek. Tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
12: I po reklamie.

0: Nie ucieknę, Zalia, Quebo, Faust w RMF Max. No i tak jest, no od poniedziałku nie uciekniemy, ale zawsze możemy go trochę przyspieszyć. Dlatego nasza zabawa, poniedziałek na skróty, dzisiaj startuje. Musimy przytulić maturzystów. CKE, czyli Centralna Komisja Egzaminacyjna, która dostarcza arkusze. Dzisiaj bierzemy ją na tapet.
1: To wy musicie w zabawny, kreatywny sposób rozwinąć ten skrót. CKE. Nagrywacie głosówki na naszym Messengerze, a te najfajniejsze nagradzać będziemy zestawami maksymalnych gadżetów.
0: CKE. Jak można to rozwinąć? No na przykład Centrala Kontrolowanych Emocji. To tak w sprawie matury.
1: Centrala Kreowania Elit.
0: No,
1: CKE. Czekamy na wasze propozycje. Zbieramy głosówki na Messengerze i będziemy za najfajniejsze dawać gadżety. Do dzieła!

0: Ależ ten numer pasuje do majówkowej pogody. Anima w RMF Max. Ja mam wrażenie, że pogoda w tym roku ma wyjątkowy timing. Zauważyliście? No. Wielkanoc była przepiękna, ale przed i po już było gorzej. Teraz z majówką jest podobnie.
1: Było cudownie, a ma za chwilę zacząć padać. Ręce zacierają rolnicy, niech pada, niech nam trochę nawodni tę ziemię i dobrze, że to nie trafiło w majówkę. Jak będzie dzisiaj? Za momencik sprawdzamy w prognozie.
2: Reklama. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
6: Znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
8: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
2: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
2: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
11: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Sprawdzamy sobie pogodę dla Szczecina i okazuje się, że dzisiaj mamy naprawdę sporo, no, takich powodów do zadowolenia, bo od samego rana ciśnienie w normie, sporo słońca, to oznacza krótkie rękawy, okulary przeciwsłoneczne, a temperatura to 22 stopni, czyli mamy przedłużenie pogodowe majówki i korzystajcie dzisiaj, bo w tym tygodniu będzie jeszcze deszcz, będzie wiatr, będą chmury i będzie słońce, więc pogoda będzie trochę w kratkę w Szczecinie w tym tygodniu.

0: Gdyby ktoś już nie mógł drugiej kawy, no to ma właśnie takie numery jak ten Forever and a Day w RMF Max. Ale strasznie dużo maturzystów mamy w tym roku. Ostatnio tak wielu było 14 lat temu, wyobraźcie sobie, bo w tym roku zdają maturę ci, co poszli i w wieku 6 i 7 lat do szkoły jednocześnie.
1: No, są też plusy, łatwiej ściągać, bo bliżej siebie trzeba siedzieć, tak, jak jest
0: dobrze,
1: gęściej.
0: Dobrze, prawda? Dobrze.
1: Trudniej na studia chyba będzie się dostać.
0: Właśnie, ja uważam, że powinno się poszerzyć możliwość włożenia większej ilości studentów do jednej sali.
1: Ale że co, że na kolanach jeden u drugiego? Tak chcesz walczyć z dzietnością w Polsce?
0: No to mogłaby być jakaś nowa metoda. Tymczasem u nas też nowość.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Hit lata to jeszcze za dużo, ale do hitu wiosny to mocny kandydat.
0: Body Talk, Ale Farben i Ren Miller.

0: Potrafię dziorar.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Castorama!
1: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: TV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Yeah.

0: Aflofarmacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
0: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Siedzę na maksa.
3: Szczecin 98 i 4 FM.
5: Monika Kołtowska, minęła 14. Zaczynamy flash w RMF Max. Szczecin, witajcie po południu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Mieszkańcy 8 województw otrzymali SMS-y z alertami. Sucho jest na północnym wschodzie kraju, a także w zachodniopomorskim, lubuskim, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Wielkopolsce.
6: Pożary przy takiej niskiej wilgotności ścioły i przy silnych wiatrach bardzo szybko się taki pożar rozprzestrzenia i staje się niebezpieczny. Apeluję jeszcze raz o ostrożne przebywanie w lesie, przede wszystkim nieużywanie otwartego ognia, niepalenie papierosów.
5: Informował i apelował Tomasz Partyka, dyrektor Lasów Państwowych w Wielkopolskiej Pile.
3: To jest RMF Max Szczecin.
5: Duże zagrożenie pożarowe w lasach w regionie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla powiatów choszczyńskiego i wałeckiego w zachodniopomorskim. Na większości terenu województwa obowiązuje drugi stopień zagrożenia pożarowego. Od piątku strażacy interweniowali tam prawie 300 razy, z czego 145 razy gasili pożary lasów. Jeszcze szybko przenosimy się do Klinisk pod Szczecinem. Temat pożarów w lesie jest dobrze znany tamtejszym nadleśniczym. Jest podejrzenie o istnieniu podpalacza.
7: Teraz mamy zwiększone nasilenie, ostatnio mamy dużo podpaleń.
5: Mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska Ryszard Siarkiewicz-Choszowski.
7: My podejmujemy wszelkie możliwe działania, zamieszczamy różne urządzenia, które pozwolą nam może z czasem namierzyć osobę, która to robi. Zdecydowałem, że wyznaczę nagrodę za wskazanie podpalacza, który zostanie później skazany. Oczywiście mamy spotkanie z wszystkimi możliwymi służbami, które podejmą działania nasilone w celu wykrycia sprawcy.
5: I jeszcze krótka informacja. Jutro będzie wielkie otwarcie Alei Gwiazd Szczecińskiego Sportu. Stworzenie pamiątkowej alei to ostatni akcent inwestycji zrealizowanej w ramach szczecińskiego budżetu obywatelskiego, która odmieniła teren przy ulicy Szafera. Dzieci są przebodźcowane, alarmują specjaliści, a w szkołach mogą powstać strefy harmonii, czyli inaczej krótko chodzi o miejsce do odpoczynku, zamiast głośnej przerwy strefa relaksu.
8: Nie potrzeba żadnych finansów, chodzi o to, żeby przedstawić plan na zmiany, co można zrobić w tej szkole, w tej placówce, żeby taka szkolna strefa harmonii powstała. Czy to jest na przykład wygłuszenie ścian, czy położenie wykładziny, może zakup jakichś mebli, a my dla zwycięzców naszego konkursu przygotowaliśmy 30 tysięcy złotych brutto. Mamy nadzieję rozdysponować pomiędzy najciekawsze projekty.
5: Warto się zastanowić, a propozycje można przesyłać do Filharmonii w Szczecinie do 29 maja. Do wygrania są środki na realizację najlepszych koncepcji. Strefy powstały już w szkołach, m.in. w Szczecinie, Policach czy Stargardzie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Całkiem przyjemnie dzisiaj. O poranku mieliśmy 16 stopni, a w ciągu dnia temperatura się rozkręca i wzrośnie nawet do 22 stopni, a w słońcu to jeszcze więcej. Dzisiaj ciepło, pamiętamy o kremach z filtrem, okularach przeciwsłonecznych, pijcie też sporo wody, bo mamy w sumie początek maja, ale dzisiaj temperatury jakieś takie typowo letnie. No a jeśli chodzi o pogodę, to przyjdzie małe załamanie i ochłodzenie, będą chmury, będzie deszcz i to właśnie w tym tygodniu taki miks.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Dawid Podsiadło na start kolejnej godziny. To zawsze dobry wybór.
10: Witajcie w RMF Max. Anka i Fiołas tutaj. Mamy dla Was przygotowanych masę hitów. No i Dawid Podsiadło, tak owszem, jak zegarynka. Yes!

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: When the bass gets bumping up in the club, pour another shot and show me some love.

0: Plan, PZ, Kmata i Kas Bałagany w RMF Max Plan B. No plan to podstawa i my też mamy niezły. Na wygranie dużych pieniędzy. W naszej nowej zabawie za dużo, za mało. Teraz mamy bonus.
1: Wchodzicie do zabawy, wysyłając hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Od teraz każde wasze zgłoszenie my mnożymy 77 razy, ale najlepsze jest to, co jest do wygrania.
0: Między 10 a 20 tysięcy jest gdzieś kwota, którą wystarczy wytypować, obstawić. A jeśli może nawet dziś wam się to uda, po prostu bierzecie ją ze sobą.
1: Na co moglibyście wydać kilkanaście tysięcy złotych? Wakacje wiadomo, odświeżony ogród wiadomo, a może dołożycie sobie do nowego samochodu?
0: Teraz wchodząc do gry 77 razy mnożymy twoje zgłoszenie. SMS o treści Max. Wyślij na 7327.
2: Max. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.

0: tylko w KFC.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: I po reklamie.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: z łatwością zapada w pamięć. Zakaria za nami w RMF Max, a teraz rewolucyjna wiadomość dla tych, którzy używają sztucznej inteligencji. Sąd orzekł, że nie można tak po prostu zwolnić pracownika z powodu zastępowania go przez AI.
1: Brawo!
0: To jest oczywiście w Chinach na razie.
1: A, wiedziałem, że jest gwiazdka.
0: Ale ja wierzę, że to dojdzie do nas również. No, super by było.
1: No, trzeba umieć pracować z AI, jeśli marzyliście o tym właśnie, żeby nauczyć się właściwie promptować, ale żal wam było kasy. Może warto nią zagrać dziś w zabawie za dużo, za mało. Nowa gra w RMF Max, duża kasa do wzięcia, a wiemy, że przecież ta kwota, którą mamy dla was, jest pomiędzy 10 a 20 tysiącami złotych.
0: Na siebie nie ma co oszczędzać. Wyślijcie teraz hasło Max na numer 7327 za 369 z VAT-em. Jak wchodzicie do gry, to my mnożymy jeszcze przez chwilę wasze zgłoszenie 77 razy, ale tylko do 14:50.
1: 7327. SMS o treści Max. Tak? Zgarniacie 77 szans na finał, w którym wystarczy tylko właściwie wytypować, jaką kasę uszykowaliśmy dla was.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: 8210 zł na rękę. Aha, średnio będziemy dostawać za pracę w 2030 roku w Polsce.
3: O, kto tak powiedział?
2: Premier.
3: Premier, no. Szkoda, że premier tak mówi, bo mało osób w to uwierzy.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5.30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
10: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: Całkiem przyjemnie dzisiaj. O poranku mieliśmy 16 stopni, a w ciągu dnia temperatura się rozkręca i wzrośnie nawet do 22 stopni, a w słońcu to jeszcze więcej. Dzisiaj ciepło, pamiętamy o kremach z filtrem, okularach przeciwsłonecznych, pijcie też sporo wody, bo mamy w sumie początek maja, ale dzisiaj temperatury jakieś takie typowo letnie. No a jeśli chodzi o pogodę, to przyjdzie małe załamanie i ochłodzenie, będą chmury, będzie deszcz i to właśnie w tym tygodniu taki miks.
0: RMF Max. RMF Max Szczecin.

0: Zawsze jest miło, gdy wpada Katy Perry. Last Friday Night w RMF Max. Choć to chyba mało przyjemne info dla właścicieli psów. We Włoszech, we włoskim Livorno, dokładnie, władze miasta wprowadziły przepisy nakazujące właścicielom psów zmywanie po nich siuśków. Już nie tylko z woreczkiem. Jak nie posprzątasz, to wtedy mandat 500 euro, bo brzydko pachnie w całym mieście.
1: O, proszę bardzo. A to ciekawe, że do psów, a nie do kotów się bardziej, że tak powiem, przymusili. Ale rozumiem, nad psami jeszcze ktoś panuje, nad kotami niekoniecznie.
0: No ale jak masz? Woreczek to wiadomo.
1: No jak?
0: Raz,
1: jak?
0: Dwa i po sprawie.
1: Myjka wysokociśnieniowa.
0: W wersji
1: czuję,
0: mini.
1: Że teraz będzie w wyszukiwarce Google.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoservice.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit. Yeah.

0: 98,4 FM.
1: 15 na zegarach, czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska, witajcie. Długi majowy weekend za nami, są jednak i tacy, którzy tłumów nie lubią i dopiero dzisiaj wybrali się na majowy wypoczynek.
2: Więc dobrze, że jeszcze pogoda jest ładna, to możemy cieszyć się pustkami, tak, dobrą pogodą.
3: Skorzystać z tej przedłużonej majówki.
4: To do kiedy ta majówka będzie?
2: Do piątku.
5: Co roku tak jeździmy i nam jak najbardziej to pasuje. Nie wiem jak inni, ale jednak nam pasuje.
6: To jak ktoś lubi ciszę, nie lubi takich tłoków, no to jak najbardziej.
5: To jak najbardziej. Myśmy zaczęli w niedzielę. Za bardzo nie lubimy tłoku na szlakach, więc większość ludzi wyjeżdżała, a myśmy postanowili przyjechać.
1: Z turystami w Kuźnicach rozmawiał Maciej Pałachicki.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla powiatów choszczyńskiego i wałeckiego z powodu wysokiego ryzyka pożarów lasów. W większości województwa zachodniopomorskiego obowiązuje drugi średni stopień zagrożenia. Tylko od piątku strażacy interweniowali 272 razy. Strażacy apelują o zachowanie ostrożności i o nieużywanie otwartego ognia w lesie i zachowanie co najmniej 100 metrów od ściany lasu podczas rozpalania ogniska albo grilla. Szczecin zaprasza na miejskie spacery z przewodnikiem. W maju mieszkańcy i turyści mogą wybierać spośród kilkudziesięciu tematycznych wycieczek, od klasycznych tras po spacery po parkach, śladami kryminalnej historii czy filmowych plenerach miasta. Przewodnicy oprowadzają w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Będzie zielone światło dla zachodniej kolejowej obwodnicy Szczecina, ale pod pewnymi warunkami. Podszczecińska gmina Dobra stawia warunki PKP Polskim Liniom Kolejowym.
7: Czekamy na propozycję, którą ma przygotować PKP.
8: Czyli SKM miałaby według Was przejechać właśnie po tej kolejowej obwodnicy?
7: Jest zdecydowany nasz sprzeciw, aby budować tylko i wyłącznie linię towarową. Natomiast jeżeli zostanie przedstawione racjonalne stanowisko, to co już na ostatnich spotkaniach PKP mówiło, że wrócą do projektowania tego rozwiązania w taki sposób, aby były przynajmniej dwie stacje kolejowe SKM-ki na terenie gminy Dobra, to myślę, że taka propozycja będzie mogła być poddana konsultacjom społecznym.
1: Wyjaśnią w rozmowie z naszym reporterem Paweł Malinowski, zastępca wójta gminy Dobra. Zaglądamy na trybunę stadionu lekkoatletycznego. Tu odbył się duży remont.
9: Po remoncie trybuna została podzielona na 8 sektorów i oferuje dokładnie 1679 miejsc siedzących, w tym 13 dla osób z niepełnosprawnościami. Powstał sektor VIP i nowa loża prasowa. Wszystkie siedziska zastąpiły nowe w barwach zielono-błękitnych. Pojawiły się nowe barierki, odnowiono też schody, ściany i zadaszenie. Wymienione zostało oświetlenie i nagłośnienie stadionu lekkoatletycznego, a na zamontowanej tablicy upamiętnieni są wybitni sportowcy. Prace kosztowały blisko 2 700 000 zł.
1: Ustalił Dawid Siwek, a za chwilę Sporting Krzysiek Chwaliński.
10: Popołudniowy flash sportowy RMF Max zdominuje piłka nożna. Dziś dokończenie 31. kolejki Ekstraklasy. O 19.00 Radomiak Radom podejmie u siebie Lechię Gdańsk. Wisła Kraków już prawie w Ekstraklasie. Biała Gwiazda wygrała wczoraj ze Stalą Rzeszów 2-1 i do powrotu do najwyższej ligi rozgrywek potrzebuje już tylko jednego punktu. Jutro pierwsze rewanżowe starcie półfinałowe w Lidze Mistrzów. Piłkarze Arsenalu Londyn podejmą Atletico Madryt. W Hiszpanii było 1-1. W środę piłkarska uczta w Monachium, gdzie Bayern spróbuje odrobić jednobramkową stratę z niesamowitego widowiska w Paryżu, które u siebie PSG wygrało 5-4.
1: Ta pogoda zdecydowanie dopisała nam w majówkę w Szczecinie. Dzisiaj mamy jeszcze o jeden dzień przedłużoną taką piękną pogodową aurę majówkową. Sporo słońca, 22 stopnie, a w słońcu jeszcze więcej. Pamiętamy o kremach z filtrem, bo słońce jest naprawdę mocne. Pamiętamy o okularach przeciwsłonecznych. Dzisiaj ciśnienie w normie to jest ważne, chociaż można sobie pozwolić na jakąś popołudniową kawę. Jutro nieco ochłodzenia i na termometrach w Szczecinie ma się pojawić 14.
0: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
11: Gdy po egzaminie maturalnym czytasz właściwe odpowiedzi
12: i czujesz się oświecony.
11: A to tak było.
12: Anka i Piołas i Tame Impala na start. Same hity dla maturzystów i dla tych, którzy w pracy.

0: przelecieli tak szybko jak ta majówka. Zara Larsson i Pink Panthers w RMF Max. Teraz Lisa liści mają wolne, no bo matury, wiadomo, a za chwilkę uczniowie podstawówek będą mieli egzaminy ósmoklasisty, więc kolejne wolne. Rodzice tylko się zastanawiają, skąd brać na te urlopy, nie?
1: Jak to skąd?
0: No.
1: No można od nas.
0: Można.
1: Nie trzeba szukać dalej. W zabawie za dużo, za mało. Wystarczy wytypować dokładną kwotę, jaka jest do wygrania. I możecie ją zgarnąć. Już za moment ktoś będzie próbował. Zostańcie.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań. Z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
8: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Szwedzka Mafia w RMF Max, a teraz pora na pierwszy finał naszej nowej zabawy Za Dużo, Za Mało.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Kim będzie ten szczęśliwca, który dzisiaj pierwszy będzie obstawiać, ile jest na naszym koncie? No i co najważniejsze, czy podniesie telefon?
0: Wybieramy numer wylosowany.
3: Tak, słucham.
0: Halo, dzień dobry, cześć. Radio RMF Max się kłania. Anka i Fiołast, dzwonimy w finale zabawy Za Dużo, Za Mało.
2: Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
3: Dzień dobry, cześć, Mateusz.
0: Cześć, Mati. Na czym cię zastaliśmy? Co robisz?
3: Przed kompem, przy pracy i przy telewizorze, tak naprawdę, więc...
0: Multitasking! Multitasking!
2: Teraz jeszcze trzecią rzecz.
0: To jeszcze do tych dwóch zadań dorzuć granie o dużą kasę w RMF Max, bo jesteś w finale naszej zabawy i musisz teraz wytypować kwotę, która twoim zdaniem jest na naszym koncie i czeka na szczęśliwego zwycięzcę, którym ty już za moment możesz się stać.
2: Mój drogi, mamy widełki, w których wiadomo, że ta kwota się mieści. Jeżeli trafiasz idealnie w tę kwotę, no to po prostu przelewamy ci te pieniądze. Na ten moment możemy ci powiedzieć, że na pewno to jest więcej niż 10 tysięcy złotych, ale mniej niż 20 tysięcy. Ile mamy na koncie?
3: To spróbujmy może 14 331 złotych.
0: 14 331 złotych.
2: Powiem tak, to jest
4: za mało.
2: I dobry, i zły komunikat, bo to jest za mało, ale to znaczy, że jest więcej pieniędzy do wygrania.
0: Ale słuchaj, zadanie miałeś najtrudniejsze, bo to pierwszy finał naszej zabawy i teraz będzie już łatwiej, bo te 14 331 zł to teraz nasza dolna granica. Wiemy, że jest tam więcej pieniędzy, a dla ciebie, Mati, mamy 5 stówek na pocieszkę w poniedziałkowe popołudnie.
2: Za miłe, dobre obstawianie.
3: Super, dziękuję bardzo.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Z odcinka na odcinek ta zabawa będzie robić się coraz ciekawsza. Ile kasy jest do zgarnięcia? Jutro można znowu typować.
0: No bo ktoś tę kasę na końcu na pewno wyciągnie i to możesz być ty. Zgłoście się choćby na rmfmax.pl, a to Kungs.

0: ciągnie do ciebie.
1: Jak średnio ciągnie albo kiepsko chłodzi, to trzeba chyba nabić klimatyzację. To pokazały ostatnie dni tym kierowcom, którzy tego dawno nie robili. Męskie granie orkiestra za nami w RMF Max.
2: Klimatyzacja to się jutro może przydać. Jutro nawet do 29 stopni w niektórych miejscach w Polsce. Owszem, będzie pochmurno, ale wciąż gorąco. A jak dziś, jeszcze po południu, to sprawdzamy za chwilkę w prognozie pogody. Zostańcie.
3: Reklama. W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
5: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
7: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo, Ustawo 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Ta pogoda zdecydowanie dopisała nam w majówkę w Szczecinie. Dzisiaj mamy jeszcze o jeden dzień przedłużoną taką piękną pogodową aurę majówkową. Sporo słońca, 22 stopnie, a w słońcu jeszcze więcej. Pamiętamy o kremach z filtrem, bo słońce jest naprawdę mocne. Pamiętamy o okularach przeciwsłonecznych. Dzisiaj ciśnienie w normie to jest ważne, chociaż można sobie pozwolić na jakąś popołudniową kawę. Jutro nieco ochłodzenia i na termometrach w Szczecinie ma się pojawić 14.
16: RMF Max Szczecin.

0: ci oddać.
1: Teksty Sanach na maturze już były wykorzystane. Może w tym roku pojawi się coś od Sobla? Sobel i Kochasz w RMF Max. Matury wystartowały dzisiaj w zabawie poniedziałek na skróty, dlatego rozwijacie w oryginalny sposób skrót CKE.
2: Klasycznie to Centralna Komisja Egzaminacyjna, a w praktyce w waszych głosówkach, Maciek?
3: Maturę już miałem parę lat temu, ale CKE bym rozwinął jako cierpienie każdego egzaminowanego.
2: Brawo!
1: Sama prawda.
2: No, u Mateusza też sama prawda.
4: CKE, czyli człowiek kontra edukacja.
1: Walka jak Dawid i Goliat. Na koniec Justyna. CKE u Justyny to...
5: Czekam, kiedy end.
2: O, i to tak ładnie pasuje i do matury, i do każdego dnia w pracy. RMF
1: Max. Czekam, kiedy end. End dla niektórych już za moment, bo 16 na horyzoncie, a my wysyłamy gadżety Justynie, Marcinowi i Mateuszowi.
2: Głosówki i rozwinięcie CKE możecie cały czas nagrywać na naszym Messengerze, a to już All The Time, John Summit i The Chainsmokers.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
2: Witajcie w poniedziałek. Tak dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości. Anima idzie na jedynkę. Może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
1: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, polecam.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
0: Skoda.
4: Skakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy. Yeah.

0: Państwo w mojej Biedronce.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
0: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, Ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
2: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
3: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
2: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
4: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: I po reklamie.
5: Szesnasta na zegarach, czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska. Chaos w Brukseli wywołała groźba Donalda Trumpa, że zerwie część umowy handlowej z Unią Europejską i wprowadzi podwyższone 25% cła na samochody ciężarowe i osobowe z Europy. Unia zgodnie z przyjętym wcześniej planem musi jeszcze tę umowę zatwierdzić.
6: W Parlamencie Europejskim Europejska Partia Ludowa, do której należą Koalicja Obywatelska i PSL, chce przyspieszyć pracę nad sfinalizowaniem tej umowy w imię stabilności i niezaogniania relacji z Waszyngtonem. Natomiast socjaliści nie zgadzają się na szantaż i chcieliby już stosować handlową bazukę.
5: Informowała Katarzyna Szymańska-Borginią.
7: To jest RMF Max Szczecin.
5: Sprawdzamy sytuację drogową w Szczecinie. Dworska Europejska, teraz w korkach. Rondo Portowców, most długi. Tu spore zatory. Dzieci będą mogły odpocząć w strefach harmonii.
8: Ciekawostka, która robi wrażenie na wszystkich. Poziom hałasu na przerwach w szkołach porównywalny jest do startującego samolotu. To jest naprawdę bardzo duże obciążenie dla młodego organizmu, dla aparatu słuchu, dojrzewającego cały czas, jakby nie patrzeć. Dlatego właśnie stwierdziliśmy, że fajnym pomysłem byłoby, gdyby w szkołach zaczęły powstawać takie miejsca, w których uczniowie w czasie przerw mogą się tam udać i troszeczkę wyciszyć, odpocząć.
5: Już po raz kolejny Szczecińska Filharmonia zachęca do tworzenia szkolnych stref harmonii. Opowiadała o tym Katarzyna Plater-Zyber z Filharmonii w Szczecinie. Wraz z początkiem maja szczecińskie fontanny budzą się do życia, aby przez cały sezon cieszyć oczy i dawać ochłodę. Szczecińskie fontanny to jeden z ulubionych elementów miejskiego krajobrazu nie tylko dla mieszkańców, ale także turystów. Fontanny są włączone na Rusałce, w Parku Kasprowicza i na Stawie Brodowskim. Kolejne uruchomione obiekty to tak zwana Bartłomiejka na ulicy Szymanowskiego czy fontanna na placu Zamenhofa. Jeśli chcecie wybrać się na Jasne Błonia w Szczecinie, to uwaga, tu spore zmiany.
9: Na Wielkim Trawniku na Jasnych Błoniach jak co roku przeprowadzono już pierwsze prace pielęgnacyjne, między innymi wertykulację, areację i nawożenie. W miejscach największych ubytków dosiano aż 85 kg mieszanki różnych nasion trawy, ale długotrwałe mrozy zimą spowodowały, że są miejsca, gdzie trawy nie ma jeszcze niemal w ogóle. Dlatego, aby mogła ona spokojnie wzrastać, tuż przed majówką ogrodzono niektóre fragmenty trawnika, które zostały wyłączone z użytkowania. Nie można tam wchodzić, więc zabawy czy pikniki w najbliższym czasie możliwe będą tylko na części Jasnych Błoni.
5: Jasne Błonia w Szczecinie to zdecydowanie oblegane miejsce, a relacjonował Dawid Siwek, reporter RMF Max. Dziś od rana sporo słońca w Szczecinie, ale w ciągu dnia pojawia się też pomału sporo chmur. Za chwilę aktualna prognoza pogody dla naszego miasta.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Co powiecie na to, żeby jeszcze po południu wybrać się na przykład nad Jezioro Głębokie, usiąść sobie tam na kocu i złapać ostatnie promienie słońca? Ostatnie, bo w tym tygodniu może być ta prognoza pogody trochę taka kapryśna. Na termometrach na przykład jutro około 14 stopni, no a dzisiaj 22. Dzisiaj sporo słońca, jutro za to mają pojawić się przelotne opady deszczu. Środa to już ma być pochmurny dzień deszczowy, więc korzystajcie dzisiaj z tego słońca w Szczecinie jak najwięcej.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: Minęła 16 i jest funky w RMF Max. Anka, Fiołas, siemacie, mamy poniedziałek, mamy popołudnie, po majówce nie jest źle.
12: No, zwłaszcza jeżeli jesteście już w drodze z pracy do domu, zostańcie z nami, bo za chwileczkę jeszcze sentymentalnie w nawiązaniu do majówki. Back to France i Sombr.

0: Bardzo lubię ten nostalgiczny klimat. Sombri Back to Friends w RMF Max. Czy dzisiaj wy też już wróciliście pamięcią do swojej matury? Bo tu, uwaga, wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. To jest pierwszy temat rozprawki, bardzo ogólny.
1: A drugi?
0: Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni? No szerzej się nie da i właśnie na to narzekają maturzyści w tym roku.
1: Ale to nie fajnie? Bo no, jak miałaś ograniczoną liczbę lektur w głowie, to zawsze można było się do czegoś doczepić.
0: No więc dlatego pojawiły się takie komentarze. Kiedyś na maturze temat, czy lalka jest odpowiedzią na każde pytanie? Albo w nawiązaniu do dziadów, a imię jego 6-7.
1: Piękne. Polityczna ta matura. Trzeba było odpowiadać tak, żeby każdą interpretację można było wybronić.

0: Felix Jan i Kaskada trzymają nas przy życiu. Tymczasem dzisiaj wszyscy o maturach, a to strażacy mają dziś swój dzień. Dzień strażaka. A do tego hutnicy, kominiarze, garncarze i piekarze też dzisiaj mają swoje święta.
1: Wszyscy skupieni wokół ciepła, nie wiem, czy dostrzegliście. Takie zawody, no.
0: Ciepło pozdrawiamy i ciepło przypominamy. Duża kasa jest do wzięcia w RMF Max. Wystartowała dzisiaj nasza nowa zabawa. Za dużo, za mało.
1: Ciepło, gorąco. Jesteśmy coraz bliżej tej kwoty, która jest do zgarnięcia. To na pewno jest kilkanaście tysięcy. Jutro możesz obstawiać ty i zgarnąć te pieniądze. A po szczegóły sięgajcie na rmfmax.pl. RMF Max. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Morza Szum. I to tylko 900 metrów od domu. Poznaj kameralną inwestycję od J&J Development. Nowy Dziwnów. W sąsiedztwie lasów. Z dostępem do infrastruktury i gwarancją spokoju. Wybieraj od kawalerek aż po trzypokojowe mieszkania. Zamieszkaj w Nowym Dziwnowie już od 399 tysięcy złotych. W ofercie 52 mieszkania od dewelopera z możliwością wykończenia pod klucz. Czekają na Ciebie na nowydziwnow.pl.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Zapraszam.

0: Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoservice.pl.
2: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
2: Szczecin 98,4 FM.

0: trzymają to poniedziałkowe tempo. Wiktoria Kida, Oskar Cymsi, Księga Żywiołów w RMF Max. Poniedziałek łatwiej przeżyć, jak bawicie się z nami w zabawie Poniedziałek na skróty.
1: Dzisiaj nagrywacie kreatywne rozwinięcie skrótu CKE, czyli Centralna Komisja Egzaminacyjna. Jesteście wspaniali.
2: Cena kebaba eskaluje.
0: Wow.
1: To jest życie po majówce.
0: Nie strasz ludzi, Tomku.
1: Tymczasem Bartek.
3: Witajcie, RMF Max. Z racji, że jestem perukarzem, to skrót CKE rozwinąłbym, że czeszę kudły elegancko.
1: No i w takim stylu właśnie się zgarnia gadżety od RMF Max. Elegancko.
0: Tymczasem my uciekamy. Do usłyszenia jutro po 13:00.
1: Zostańcie z kanałem nadawczym Anka i Fiołas. Dzięki. Zostawiamy was z Rose.

0: Funduszowy Maj.
1: W ramach akcji Funduszowy Maj odwiedzamy różne fajne projekty, które powstały w naszym kraju dzięki funduszom unijnym. A dzisiaj zaglądamy do Sosnowca, gdzie znajduje się Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium. To niesamowite miejsce, które jest zarówno ogrodem botanicznym, jak i zoologicznym. Ze mną Sylwia Rarok, z którą przejdziemy przez 3 strefy klimatyczne egzotarium. Czujecie? Już zrobiło się ciepło.
2: Tu weszłyśmy właśnie do strefy klimatycznej pustynnej, sukulenty, czyli rośliny, które potrafią magazynować wodę nawet w takim czasie suchym.
1: A po drodze mijamy zwierzaki.
2: Warany, o właśnie wyleguje się na skalę. Są bardzo ciekawskie, bardzo kontaktowe, już nas zauważyły. Strefa tropikalna jest specyficzna bardzo. Bananowce, daktylowce, palmy. Tutaj mamy czubacze. Mamy pięknego tukana Fernanda, który również jest bardzo towarzyski. I odezwała się Ara właśnie.
1: To jest idealne miejsce, żeby sobie usiąść, popatrzeć, wyciszyć się.
2: Tak, przechodziłyśmy przez strefę akwariów, bo tam też bardzo chętnie odwiedzający siadają na tych pufach naszych i wypoczywają. Także do naszego świata zapraszamy. To jest takie tropikalne serce Sosnowca.
1: Zapraszamy Was w tę egzotyczną podróż, bo warto zobaczyć, jak egzotarium zmieniło się dzięki funduszom unijnym. A już teraz wpadajcie na Facebooka RMF Max, gdzie czeka na Was konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy, czyli taki idealny gadżet do podróży tych bliskich i tych dalekich.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Ha, i nie ma lipy.
12: Hej, to był mój tekst.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: No i nie ma lipy, no.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 2 plus 1 gratis oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie. Co powiecie na to, żeby jeszcze po południu wybrać się na przykład nad Jezioro Głębokie, usiąść sobie tam na kocu i złapać ostatnie promienie słońca? Ostatnie, bo w tym tygodniu może być ta prognoza pogody trochę taka kapryśna. Na termometrach na przykład jutro około 14 stopni, no a dzisiaj 22. Dzisiaj sporo słońca, jutro za to mają pojawić się przelotne opady deszczu. Środa to już ma być pochmurny dzień deszczowy, więc korzystajcie dzisiaj z tego słońca w Szczecinie jak najwięcej.
2: RMF Max.
0: RMF Max Szczecin.

0: Reklama.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
7: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
6: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
8: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo, Ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.

0: każdą kieszeń.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. I po reklamie.

0: na maksa.
1: Szczecin 98 i 4 FM.
2: 17. Czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin i newsy w pigułce. Monika Kołutowska. 340 tysięcy maturzystów przystąpiło dzisiaj do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jak trudność matury ocenia literaturoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego dr Katarzyna Drozd-Urbańska? O to pytał Michał Dobrołowicz.
3: Myślę, że te tematy były przystępne dla tegorocznych maturzystów.
4: Jakie lektury można było wybrać w wypracowaniach?
3: W przypadku tematu pierwszego dotyczącego pracy od razu w sposób naturalny nasuwa się oczywiście pozytywizm. Można byłoby się odwołać do Alberta Camus.
4: A drugi temat, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?
3: Tacy bohaterowie jak Andrzej Kmicic, no chociażby Jacek Soplica z Pana Tadeusza.
2: A jutro maturzyści zmierzą się z matematyką.
1: Słuchacie RMF Max Szczecin.
2: Na bieżąco śledzimy sytuację drogową w regionie. Uwaga, kierowcy, możecie jeszcze natrafić na utrudnienia na węźle Myślibórz. Wystrzeliła opona w ciężarówce. Matury wystartowały, a jakie emocje i oczekiwania towarzyszyły dziś maturzystom? Sprawdzał nasz reporter Dawid Siwek, który rozmawiał z uczniami.
5: No polski to tak na rozgrzewkę, myślę. Takie 4 godzinki sobie posiedzimy, będzie super.
6: Posiedzimy, coś napiszemy?
5: No polski to zależy, ale chyba nie będzie źle.
7: Nie czuję, że jest w ogóle matura teraz.
6: Okej, ale jest matura, to czego się dzisiaj spodziewacie?
5: Myślę, że lalka i zbrodnie i karatek. Albo rok 1984 też byłoby tak bardzo stabilnie i jesteśmy chyba na to przygotowane najbardziej.
8: Łatwego tematu na rozprawce.
9: Tematu coś z wiarą?
10: To może wpływ środowiska na człowieka.
11: Na pewno nie chciałybyśmy potopu. Perdydurkę, tak mi się wydaje.
2: Mówili maturzyści z pierwszego LO w Szczecinie, a jutro, 5 maja, czeka ich matematyka. Każdy abiturient napisze także egzamin z wybranego języka obcego i jednego dodatkowego przedmiotu, a także przystąpi do egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego. Sesja potrwa do 21 maja, a wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca. Przed nami szczeciński bieg nocny i to już w piątek, zatem ruszamy w RMF Max z krótkim przypomnieniem. 2000 biegaczy wystartuje punktualnie o północy z 8 na 9 maja z ulicy Szymanowskiego. Miasteczko biegowe na Jasnych Błoniach rusza od godziny 16. Tam odbiór pakietów startowych. Od czwartku do soboty zamknięta zostanie część parkingów i ulicy Ogińskiego. Trasa prowadzi przez centrum miasta, dłuższy dystans to 2 pętle. Po szczegóły zaglądajcie na szczecin.pl. Na zamknięcie krótka przypominajka. Każdy uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły, który od dziś do 29 maja dotrze na lekcję lub do pracy rowerem, otrzyma naklejkę do rowerowego dzienniczka. A jest o co powalczyć. Wystartowała akcja Rowerowy Maj. Nagrody finansowe dla pierwszych 3 szkół to 6, 4 i 2 tysiące złotych. Za chwilę aktualna pogoda. Zostańcie z RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Trzeba przyznać, że w Szczecinie i w okolicach mamy mnóstwo fajnych miejscówek. Jezioro Głębokie czeka na Was. Kocyk bierzcie i po południu sobie tam chillujcie, odpoczywajcie. Na termometrach dzisiaj nawet 22-23 stopnie. Dzisiaj padać nie powinno. Dzisiaj mamy sporo słońca od samego rana. Za to opady deszczu mogą pojawić się w kolejnych dniach, więc dzisiaj spacerujemy, biegamy, robimy jogging, trucht czy rower. Korzystamy jak najwięcej z tej pięknej aury w Szczecinie. Dzisiaj ciśnienie w normie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Hity na maksa.
12: Matko, wreszcie się ta majówka skończyła, wreszcie można było popracować trochę.
13: I człowiek w końcu może pójść do pracy i w końcu nie musi się czuć, jakby było wolne, nie? Tak to właśnie jest w RMF Max i witamy wszystkich absolutnie. Dzień dobry, Filip Kliber.
12: Michał Siwek.
13: 4 minuty po 17, zaczynamy kanał nadawczy.
0: Max.
12: Baby Rexa już z numerem New Religion to nowa wersja klasycznego numeru Faithless.

0: Najlepiej, bo pomajówkowo wchodzimy łagodnie w ten poniedziałek. Ed Sheeran za nami.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kliber.
2: I po raz kolejny czas na wyzwanie. Wyzwanie dla nas, aha, od was. Możecie nam tutaj naprawdę namieszać. Możecie nas wsadzić na tak zwanego konia, wsadzić patyk w szprychy.
0: Możecie nam po prostu napisać na Messenger RMF Max, co było najtrudniejsze w twojej maturze. Możesz sobie teraz przypomnieć, jeżeli nie pisałeś jej dzisiaj akurat, nie? Co tam było trudnego w tej maturze i wysłać to na Messengerze RMF Max i my z tego zrobimy piosenkę. Serio.
2: Obiecujemy.
0: Obiecujemy.
2: Z każdej wiadomości, 100%. Która przyjdzie, każdą uwzględnimy w piosence, którą wspólnie z Filipem napiszemy i puścimy na antenie RMF Max. I to mogą być różne rzeczy. To może być na przykład to, że bardzo nie lubisz czytać i w ogóle musiałeś przeczytać wszystkie zadania na maturze.
0: Jezu, najgorzej,
2: to jest straszne,
0: nie?
2: To jest.
0: Albo

0: Najlepsza impreza pomajówkowa w twoim samochodzie to dzięki RMF Max, to Dawid Podsiadło, to kawałek Sezon, to nowość na 18 minut po godzinie 17.
1: I to jest w ogóle najlepsza impreza, bo jesteśmy na niej też my. No, nieproszeni, dzień dobry.
0: Fajnie, że do nas wpadliście na imprezę. A z kolei w ostatnim w podcaście pani Rozenek Majdan opowiedziała, że jej 5-miesięczny syn, ich właściwie, no bo przecież to jest pan Majdan i pani Majdanowa, 5-miesięczny syn już odłożył na studia. Już.
1: Jezu.
0: 5-miesięczny.
1: Ale tempo. W tym tempie chłop będzie rozwiedziony przed przedszkolem.
0: RMF Max. RMF Max. Baba Gugu.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
1: Witajcie w poniedziałek. Tak, dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości. Anima idzie na jedynkę. Może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
3: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
1: Przemek Grabowski, polecam.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, Ustawo 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
5: Rubinowy Zakątek, nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS, Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszkleniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek, tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
6: I po reklamie.

0: W RMF Max gramy też TikTokowe, Instagramowe hity. To Tame Impala oraz Jenny z numerem Dracula na 33 minuty po godzinie 17, a już czas na nowość w RMF Max, czyli pana Wiktora. O panie Wiktorze Michał wam opowie.
1: Ale to jest równy gość, żaden tam pan. To jest po prostu Wiktor. To jest Wiki, to jest pan.
0: Wikuś to jest.
1: Wikuś Waligura, dokładnie tak. I cztery pory roku, numer napisany, żeby walczyć z zimową handrą, ale zobaczmy, jak sobie poradzi, kiedy za oknem i tak już słonko, kiedy ciepło, kiedy majówka w sercu. Właśnie. Wprawdzie już za nami, ale wciąż w sercu. No to posłuchajcie, cztery pory roku to jest Wiktor Waligura w RMF Max.
2: To jest nowość RMF Max.
0: A Wiktor w ogóle jutro też zagra, jakby co, na koncercie w Tauron Arenie przed Alvaro Solerem w Krakowie. Serio.

0: opisanie po francusku faceta, który na szczycie góry prasuje ubrania. To jest jedna z tych rzeczy, która była bardzo trudna na maturze. Ja się wcale absolutnie nie dziwię.
1: I tych rzeczy było dużo, ale nic to. My je wszystkie umieścimy w piosence.
0: I ta piosenka zaraz. Max.
2: Reklama. Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego. Bo w Media
3: Expert taniej masz. Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.

0: www.mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
3: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Lose control, come on now.
1: Wiesz co dobre?
2: Tak się gra.
1: RMF Max. Szczecin 98 i 4 FM.
3: Trzeba przyznać, że w Szczecinie i w okolicach mamy mnóstwo fajnych miejscówek. Jezioro Głębokie czeka na was. Kocyk bierzcie i po południu sobie tam chillujcie, odpoczywajcie. Na termometrach dzisiaj nawet 22-23 stopnie. Dzisiaj padać nie powinno. Dzisiaj mamy sporo słońca od samego rana. Za to opady deszczu mogą pojawić się w kolejnych dniach, więc dzisiaj spacerujemy, biegamy, robimy jogging, trucht czy rower. Korzystamy jak najwięcej z tej pięknej aury w Szczecinie. Dzisiaj ciśnienie w normie.

0: Gazi Spritz i Can't Deny It to jest RMF Max i my dostaliśmy wiele rzeczy, które były trudne na maturach.
1: Ludzie, ale te wasze matury musiały być trudne, ale spokojnie. Czy sobie poradziliśmy z tym? Nie wiem!
0: Skąd mam wiedzieć?
1: Puścimy, to się przekonamy.
0: Piosenka o tym, napisana przez nas, posłuchajcie.

0: FM. Hity, które nie dają zasnąć.
1: To jest Max.
2: Łajcior 2115 i California Love teraz w RMF Max. Czy to będzie lepszy czy gorszy rap od tego, który my przygotowaliśmy?
3: Musicie sami się przekonać o tym. Posłuchajcie Łajciora do końca.

0: Nie myślmy o tym jako o poniedziałku po majówce. Myślmy o tym jako o, nie wiem, dniu hutnika, dniu kominiarza, dniu garncarza, bo to wszystko dni dzisiejsze.
1: Wszystkim kominiarzom tyle samo zejść, co wejść w sumie, bo tak to też trzeba kominiarzom życzyć. No i jak najmniej brudnej roboty, chociaż nie wiem, czy to akurat jest możliwe. A my zaraz mamy bilety na Madison Beer do rozdania. Tak zupełnie z jednej beczki. A tak se powiedzieliśmy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
7: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
8: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Cherry Grupa BEMO, ustawa 56 Szczecin, www.cherry.grupabemo.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Czas na flash w RMF Max Szczecin. Monika Kołutowska, witajcie ponownie. Maturzyści ze Szczecina rozpoczęli zmagania z egzaminem dojrzałości.
1: Jak nastawienia przed maturą?
2: Całkiem dobrze, zero stresu.
3: Ja też się trochę stresowałam.
1: Ale tym, że to jest pierwsza matura, czy tym, że to jest konkretnie polski?
3: Że to jest już ta konkretna ostatnia matura.
1: Co fajnie, gdyby się pojawiło dzisiaj?
3: Tango z dalszych czasów, może jakaś Antygona, Król Edyp, coś tego typu.
2: Najbardziej to chyba lalka, a najgorzej to skąpiec.
3: No miejmy nadzieję, że będzie łatwo, chociaż polski u mnie najgorzej raczej, dlatego najbardziej się obawiam, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze.
0: Z maturzystami ze Szczecina rozmawiał nasz reporter Dawid Siwek.
4: To jest RMF Max Szczecin.
0: Sporo zmian i nowoczesności w gminie Kołbaskowo. Teraz krótko o tym, co się zmieni i dlaczego mieszkańcom jest potrzebna aplikacja.
5: Jest to aplikacja o nazwie Mieszkaniec Info. Przede wszystkim ważna informacja, jest to darmowa aplikacja, którą można pobrać sobie ze swoich sklepów smartfonowych z aplikacjami.
0: Mówi Mateusz Iżakowski z Urzędu Gminy i dodaje.
5: Aplikacja ma przede wszystkim ułatwić życie mieszkańcom, jeżeli chodzi o dostęp do informacji. Także tak naprawdę nie trzeba wchodzić na stronę internetową gminy, nie trzeba chodzić po naszych miejscowościach i szukać tablic ogłoszeń z ważnymi informacjami o zebraniach sołectw na przykład. Wszystko jest w jednym miejscu, wystarczy taką aplikację zainstalować.
0: I szybko zmieniamy temat, teraz będzie trochę o ekologii. Ekopatrol wrócił na Łasztownię.
6: Ekopatrol jest dwuosobową, trzyosobową w zależności mini instytucją.
0: Mówi Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej. Chodzi też o coś więcej, o edukowanie wypoczywających nad Odrą.
6: Która oprócz tego, że pilnuje tego porządku na bulwarach, czyli wyrzuca i opróżnia kosze na śmieci. Gdzieś tam je przesuwa, dostarcza puste pojemniki. To jeszcze przy okazji edukuje i zwraca uwagę też wypoczywającym na to, aby nie ustawiać tych na przykład butelek czy innych śmieci pod nogami sobie nie zostawiać, tylko przejść kawałek i wrzucić do tego śmietnika.
0: A podczas długiego weekendu było sporo pożarów w całej Polsce. Sprzyjała ku temu pogoda, sporo słońca i suche powietrze. Z tym dużym problemem mierzy się nadleśnictwo Kliniska pod Szczecinem.
7: Na szczególne zainteresowanie ciągle tych samych osób tym, że coś się dzieje, pożarami, działaniami straży, na podejrzane działania, nie wiem, jakieś ukrywanie się w momencie, gdy spostrzeżemy taką osobę. No, jest parę rzeczy, które mogą zwrócić naszą uwagę. Nasze służby działają, oczywiście też wykrywamy pożary i znaczna część to jest nasza zasługa, ale oczywiście bez pomocy społeczeństwa nie ma szans na to, żebyśmy sobie z tym sami poradzili.
0: A to był nadleśniczy nadleśnictwa Kliniska Ryszard Siarkiewicz-Choszowski. A na koniec w gminie Dobra powstaną kolejne zbiorniki retencyjne. Dzięki temu posesje mieszkańców Mierzyna i Redlicy nie powinny być zalewane podczas intensywnych opadów deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Pod wieczór już nieco chłodniej, ale i tak nadal jest bardzo przyjemnie. Lekki wiatr, delikatny, ciśnienie w normie, biometr korzystny. Jeśli gdzieś tam sobie wychodzicie pod wieczór, no to wystarczy jakiś delikatny sweterek i już można gdzieś tam iść na spacer, czy nawet na jakiś delikatny trucht. Pogoda zdecydowanie pod wieczór sprzyja z temperaturą do 15 stopni. Jeśli chodzi o jutro, tutaj 15 w ciągu dnia, więc nadchodzi małe ochłodzenie i ma być jutro więcej chmur.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Dobry wieczór, są 4 minuty po godzinie 18 i się zastanawiam cały dzień, co białego wlatuje przez okno, bo to nie jest śnieg, to jest jakiś puch, to jest jakiś pył.
9: To jest światło, Filip.
8: To nie, to nawet nie jest białe światło. Jeżeli macie jakieś pomysły, to napiszcie mi w SMS-ie na 3001. Proszę was, pomóżcie mi.
9: Czy to białe coś jest z nami teraz w pokoju?
8: Jest! I nie widziałeś tego, jak to wpadło. I to wpadło, no tego dużo po prostu wpadło.
9: Nikt tego nie widział.
8: Wpadło to. Dobry wieczór, Filip Kliber.
9: Ja wiem, gdzie ci to wpadło. Michał Siwek, jesteśmy z wami. Oczywiście jest 5 po 18, to Kungs i Galaxy w RMF Max.

0: Babie lato, ten biały puch z drzewa to pewnie topoli, albo koza z nosa albinosa. Takie odpowiedzi dostałem. Takie odpowiedzi dostałem na pytanie na to, co nam wpada przez okno. I bardzo dziękuję wszystkim, bo mam wrażenie, że to pomoże również alergikom. A nie uwierzycie, kto jest alergikiem w naszym studiu.
1: No nie tak, uwierzycie, no takie jajca są. Ale w ogóle uwielbiam to, że nie tylko my mamy po 5 lat mentalnie. Tutaj nasi słuchacze przedstawiają podobną grupę wiekową. Także dziękujemy. Fenomenalnie.
0: Dziękujemy, ale też przy okazji teraz już naprawdę odpalamy zabawę. Mamy bilety na koncert Madison Beer. I jeżeli chcielibyście taki bilet dostać, to trzeba nam odpowiedzieć tak samo kreatywnie na bardzo fajne zadanie. No bo Madison Beer, nie oszukujmy się, bardzo wyjątkowe nazwisko. Madison Beer, przypominam. No i teraz trzeba podać swoje nazwisko, ale po angielsku.
1: I tak, i moje na przykład jest proste, Siwek to White Horse, ale zastanawialiśmy się nad Kliberem.
0: No, Klibar.
1: Nie, to ja stawiam, że to jest K, Best Polish Rapper.
0: I jeżeli macie jakieś propozycje na swoje nazwisko, nagrajcie nam głosówkę na Messenger RMF Max. Czekamy, a przede wszystkim czekają wejściówki na koncert Madison Beer, który już 11 maja w Krakowie, w Tauron Arenie w Krakowie.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kliber.
1: Jeszcze raz, w Krakowie? Czy gdzie? Bo nie usłyszałem.
0: A mówiłem, że w Krakowie?
1: W Krakowie.
2: W RMF Max. Siwek i Kliber.
1: Jeszcze raz, w Krakowie? Czy gdzie? Bo nie usłyszałem.
0: A mówiłem, że w Krakowie?

0: You're still beautiful.
1: Beautiful. Po angielsku piękne. 20 minut po godzinie 18. My w RMF Max nie tylko gramy banger za bangerem, ale do tego jeszcze zaglądamy do internetów, a tam rządzi Oskar Pietuszewski. No ogromny talent, jeżeli chodzi o polską piłkę nożną.
2: Kosmos.
1: Przeniósł się do Porto, tam zdobył mistrza i to zdobył ostatnio mistrza w sobotę. A dzisiaj już jest na maturze z języka polskiego. No,
2: co za człowiek?
1: No i my się zastanawiamy tak naprawdę, co to jest trudniejsze. Czy to jest trudniejsze to zdobycie mistrzostwa, czy może trudniejsza jest matura? A jak wiadomo...
2: Jakby dla piłkarza, z tego co nauczyła nas historia piłki nożnej w Polsce, no to, to jednak chyba ustna najtrudniejsza.
3: I have occasion to face in the training.

0: Andy Dust z Okaria, 30 minut po godzinie 18 w RMF Max. My wysyłamy was na koncert nie Andiego Dusta, ale Madison Beer. Dużo większa gwiazda i dużo rzeczywiście na pewno więcej emocji z nią związanych, ponieważ już 11 maja zagra w Krakowie. Podkreślam, w Krakowie zagra Madison Beer.
1: W Krakowie, Tauron Arena w Krakowie, w Krakowie.
0: Tak jest, tylko trzeba najpierw, trzeba było nam wysłać najpierw, jakby można było przetłumaczyć twoje nazwisko. No bo Madison Beer, no wiadomo jakie nazwisko ma.
1: Z nami jest, no właśnie, kto z nami jest? Proszę się zameldować.
2: Cześć, z tej strony One Cent.
0: Dobra, bo tak. Słuchaj, a z tej strony jest Kliber i Siwek, a ty jak masz na nazwisko w ogóle?
2: Grosz.
1: Grosz, czyli One Cent. Ty jesteś rodziną chyba, prawda?
2: No właśnie tak myślę, że jakbym jakąś karierę miała tam w Stanach robić, to jakieś fary myślę, żebym już miała.
1: 50 Cent, po prostu o jego jest więcej jakby, ale niż ciebie.
0: Ale wiesz co, nie masz takiego amerykańskiego akcentu, w ogóle nie mówisz tak, a ty wygrywasz bilety na Madison Beer, wiesz o tym?
2: Super, no cieszę się, to może go tam trochę liznę tego akcentu na koncercie.
0: Na to liczymy.
1: Przedstaw jej się tam odpowiednio swoją ksyweczką, ona się rozpozna z tobą i oczywiście damy cynę, że tam One Cent się pojawił u niej.
0: Taki 50 Cent, na którego nas stać.

0: Romantyczny Damiano Dawid i taką piosenkę romantyczną moglibyście zagrać swoim zimowym oponom, które najwyższy czas pożegnać.
1: Bo to jest najlepszy moment absolutnie, żeby tylko wymienić. Ja wiem, co mówię, bo wymieniałem je w ostatni piątek i wiecie co? Już nie ma żadnych kolejek, czajcie to? Wystarczyło poczekać 2 miesiące i pojeździć tak na zimowych, w takich temperaturach.
0: Nie To ja poczekam jeszcze z tydzień, żeby już na pewno nie było.
1: Upewnić się jeszcze, że temperatura nie spadnie do minus 20 i wtedy można wymieniać.
0: Wtedy pojadę. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte, cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
7: Kodo Best Drive. Twoja zaufana stacja kontroli pojazdów w Dołujach. Twój pojazd potrzebuje badania technicznego lub sprawdzenia stanu pojazdu? Zapraszamy. Dołuje, ulica Słoneczny, sad 11. Więcej na kodo-autoserwis.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.

0: 98,4 FM.
1: Podwieczór już nieco chłodniej, ale i tak nadal jest bardzo przyjemnie. Lekki wiatr, delikatny, ciśnienie w normie, biometr korzystny. Jeśli gdzieś tam sobie wychodzicie pod wieczór, no to wystarczy jakiś delikatny sweterek i już można gdzieś tam iść na spacer, czy nawet na jakiś delikatny trucht. Pogoda zdecydowanie pod wieczór sprzyja z temperaturą do 15 stopni. Jeśli chodzi o jutro, tutaj 15 w ciągu dnia, więc nadchodzi małe ochłodzenie i ma być jutro więcej chmur.
2: Two ships in the night.

0: I co? I przecież my wszystko słyszymy z tych samochodów, jak robicie takie o. Wszystko słyszymy, bo to wjechała Cheryl Cole na 9 minut przed godziną 19 do RMF Max. Zrobiła imprezę i
1: a
0: sobie poszła.
1: A czasem wolelibyśmy nie słyszeć.
0: A, to różnie bywa. Ja na przykład lubię, jak Michał śpiewa, a śpiewa często.
1: To jest, można powiedzieć, miód na twoje uszy.
0: Tak jest, Michał.
1: A propos miodu, kochani. Akurat jak już zacząłem ten temat, rewolucja na rynku miodu. Miodożercy, łączcie się i słuchajcie, bo będzie taka rewolucja, oczywiście w związku z unijnymi regulacjami, że miód pozbawiony naturalnego pyłku nie będzie mógł być sprzedawany jako tradycyjny miód odmianowy.
0: Co ty gadasz?
1: Tak, ten bez naturalnego pyłku nie będzie.
0: Wiesz co, z pyłkiem czy bez pyłka, dla mnie to jest jeden miód.

0: To Somber z numerem Back to Friends w RMF Max, no ale powolutku się niestety kończy, ale co się zaczyna? Drodzy państwo.
1: Coś zaczyna się przede wszystkim godzina 19, od tego zaczniemy.
0: Tak, lada moment.
1: I się zaczyna też zabawa pewnie w zawodówkę, no bo jest 19, no to wiadomo. No a to trzeba, tak? No bo jest powiedziane, poniedziałek z zawodówką święcić.
0: I tak ma być. A jak ktoś nie słyszał jeszcze zabawy zawodówka, no to tym bardziej przy radiu RMF Max zostać. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Ha, i nie ma lipy.
9: Hej, to był mój tekst.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
9: No i nie ma lipy, no.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: 98 i 4 FM.
1: Zaczynamy Flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska, witajcie. Na początek Flasha krótkie podsumowanie majówki na drogach. Okazuje się, że nie wszystkie wyjazdy zakończyły się bezproblemowo.
2: W samym Szczecinie w trakcie majowego dłuższego weekendu policjanci drogówki skontrolowali prawie 600 pojazdów. Aż 230 kierowców miało za ciężką nogę i przekroczyło prędkość. Trzech z nich pożegnało się z prawem jazdy, bo jechało o ponad 50 km na godzinę za szybko. Dodatkowo wpadło 11 osób, które nietrzeźwie wsiadły za kółko i jeden kierujący z sądowym zakazem prowadzenia. Do tego policjanci otrzymali 3 dowody rejestracyjne pojazdów, które nadmiernie hałasowały z powodu niesprawnego lub przerobionego układu wydechowego.
1: Informował reporter RMF Max Dawid Siwek.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Kibicowanie na stadionie lekkoatletycznym w Szczecinie znów będzie wygodne i przyjemne. Zakończył się gruntowny remont trybuny, z której dopingować sportowców będzie mogło ponad 1500 osób. Po remoncie trybuna została podzielona na 8 sektorów. Powstał sektor VIP i nowa loża prasowa. Wszystkie siedziska zastąpiły nowe w barwach zielono-błękitnych. Pojawiły się nowe barierki, odnowiono też schody, ściany i zadaszenie. Wymienione zostało oświetlenie i nagłośnienie stadionu lekkoatletycznego, a na zamontowanej tablicy upamiętnieni są wybitni sportowcy. Prace kosztowały blisko 2 700 000 zł. Można zaprojektować taką strefę, w której dzieci będą mogły odpocząć na przerwie szkolnej od hałasu.
3: Będzie przyznawana też nagroda specjalna za dobry dzwonek. Wszyscy wiemy, jak brzmią te dzwonki szkolne. Tymczasem okazuje się, że to wcale nie musi tak wyglądać. Jest wiele szkół, w których na przykład nie ma dzwonka. Są szkoły, które wpadły na pomysł, żeby na przykład puszczać fragment muzyki klasycznej. Ktoś kiedyś zaproponował, żeby zamiast puszczać dzwonek, otwierać na przykład w klasach okna. I to byłby sygnał do tego, żeby udać się na przerwę.
1: Mówiła Katarzyna Plater-Zyberg. Swoją propozycję trzeba przesłać do Filharmonii w Szczecinie do 29 maja. A na zamknięcie coś, co lubimy najbardziej latem. W Szczecinie już można podziwiać fontanny. Sezon letni pomału się rozkręca. Z początkiem maja w mieście uruchomiono popularne wodne instalacje. Podczas spaceru zobaczycie fontanny pływające na rusałce w Parku Kasprowicza i Stawie Brodowskim. I jeszcze studenci PUM w Szczecinie będą uczyć się medycyny taktycznej. Co to za przedmiot?
4: Trzeba będzie przeszkolić cały personel medyczny. Mówimy o różnych kierunkach. To nie tylko lekarze, dentyści, to są ratownicy przede wszystkim, to są pielęgniarki, to są farmaceuci. To jest cała koncepcja, jak należy zachować się w sytuacji krytycznej.
1: To nowy przedmiot, jaki od nowego roku akademickiego wprowadzi Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Zajęcia będą obowiązkowe dla wszystkich kierunków medycznych, dodał rektor PUM profesor Leszek Domański.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: A może właśnie musicie wyprowadzić psa? No to koniecznie. Krótki rękaw i jakaś czapka z daszkiem. Zdecydowanie na termometrach jeszcze około 15 stopni, więc to całkiem przyjemny, taki można powiedzieć letni wieczór, chociaż mamy przecież początek maja. Pogoda w majówkę nas rozpieszczała i dzisiaj mieliśmy takie przedłużenie tej majówki, jeśli chodzi o pogodę. No ale w tym tygodniu lekkie będzie załamanie pogody, będą chmury, będą opady deszczu, więc dzisiaj jeszcze korzystajcie z tego pięknego wieczoru.
5: Jakbyś miał opowiedzieć, Filip, o wpływie pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość tak szybko?
6: Czy to jest temat na rozprawkę? Czy to jest matura? Czy ty mnie przepytujesz, panie profesorze?
5: No i cygno, i nie zdałeś, no i do widzenia, i za rok się widzimy ponownie. Tak, to był temat z wypracowania z matury dzisiejszej z polskiego.
6: To ludzie, dobrze, że jesz. Dobrze, że napisałem ją w tamtym roku. I w tym już nie muszę.
5: RMF Max, dzień dobry, Filip Kliber, Michał Siwek, jesteśmy z wami.

0: baby, I'm a fireball.
1: Halo, dzień dobry, tu Seba. Pozdrawiam wszystkich. Słucham sobie RMF-kę, Max. Dziękuję, pozdrawiam.
2: RMF Max. Hity na Maxa.

0: Jeżeli jesteś takim DJ-em gordo, to twój zawód nie jest możliwy do opisania jednym słowem. Jesteś dostarczycielem rozrywki, jesteś kuglarzem rozrywki. Jesteś postacią nieszablonową, niezwykłą. Jeżeli... Oto właśnie DJ Gordo stworzył Loco Loco, które przed chwilą w RMF Max. Ale was pytamy, jaki zawód wy wykonujecie?
1: I musicie go teraz nam napisać, ale to właśnie w tym momencie bierzesz telefon, wchodzisz na fanpage RMF Max na fejsie i tam nam wysyłasz wiadomość na priv, pisząc nam, za co kochasz swoją robotę, ale nie pisz nam, co to jest za robota.
0: No właśnie, bo ja źle powiedziałem, bo ja powiedziałem, że pytamy, jaką robotę wykonujecie, a nie, my o to nie pytamy. Nie, my będziemy starali się to zgadnąć samodzielnie.
1: My we dwóch.
0: A jedyne, co wy nam dostarczacie, to właśnie informacja, za co tę robotę kochacie.
1: Napisz nam po prostu na Messengerze RMF Max. My czekamy, a potem zadzwonimy, pogadamy. Fajnie będzie.
0: No, fajniusio.
2: Poczuj dobry beat.
0: Messenger RMF Max. Czekamy.

0: Co za wspaniali ludzie. Kacperczyk i Vito Bambino w RMF Max z numerem Mam Talent. Jest 19:20, a teraz pora na rzeczy ważne dla ludzi, czyli matura z polskiego.
1: Na poziomie B1 i my właśnie rozwiązujemy arkusze z ekspertem. Dzień dobry, jestem ekspertem. Możecie dostać punkty na maturze z języka polskiego za odpowiadanie w języku polskim.
0: Aha.
1: Jeżeli rozprawkę pisaliście na czysto, a nie w brudnopisie.
0: Aha.
1: Jeżeli odpowiedzi zaznaczyliście czarnym długopisem. No i oczywiście punkty można dostać, jeżeli nie robiliście zdjęcia arkusza i nie wrzucaliście go do neta.
0: I to oczywiście wszystko nie ma znaczenia, bo matura z polskiego już była.
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Witajcie w poniedziałek. Tak dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości. Anima idzie na jedynkę. Może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
3: Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Beat, który wchodzi tak głęboko w mózg, że aż ląduje w sercu. To jest RMF Max, Another za nami z kawałkiem Talk to You. To się nie śmiej ze mnie, Filip. Taka praca, trzeba o numerach czasem powiedzieć coś głupiego.
1: Ja wiem.
0: Jaką pracę wykonuje Mariusz, tego nie wiemy i na razie się jeszcze tego nie dowiemy. Na razie, Mariusz, powiedz, za co ją kochasz?
1: Halo Mariusz.
2: Jestem.
1: To opowiadaj w takim razie.
2: Swoją pracę. No, napisałem wam na Messengerze tak trochę przekornie, że po prostu jak się pojawiam, to w oczach ludzi pojawia się strach. Ale to tak nie do końca jest, że...
1: Dobra, ty już się nie rozpędzaj, kolego, dobra. Dokładnie. Teraz jest nasza rola, teraz my wchodzimy cali na biało, znaczy no tak na pół biało.
0: No.
1: I będziemy zadawać ci pytania.
0: Tak.
1: A do słuchaczy RMF Max ważna informacja, możecie zgadywać razem z nami, pisząc nam po prostu przez Messenger, jaki zawód wykonuje Mariusz, kiedy będziemy mu zadawać pytania.
0: U ciebie już pełen luz, już jesteś po robocie, tak? Relaks?
2: Tak, ja właśnie skończyłem, właśnie dojechałem pod dom i stoję, słuchałem w trakcie
0: Świetnie.
2: Powrotu.
0: Świetnie, super. Najlepiej właśnie stać, a najlepiej to w ogóle siedzieć podczas tej zabawy, bo tu się dzieje.
2: Zawód stoi, ja siedzę, tak.
0: No i w ogóle to jest idealny układ.
1: Mariusz jest mega.
0: Mariusz, 90 sekund naszych pytań startuje w tym momencie. Słuchacze RMF Max, zapraszamy na Messenger, zgadujcie z nami.
1: Mariusz, czy ty pracujesz za biurkiem może?
2: Częściowo tak.
1: Dobra. Czy to jest państwowa firma, prywatna?
2: Państwowa.
0: Okej. Czy to jest ochrona zdrowia?
2: Nie.
1: Czy to może być coś związanego z ubezpieczeniami?
2: Też nie.
0: To nasze dwa główne typy, czyli dentysta i ZUS, już poszły się bimbać, że tak powiem.
1: Poszły się borować. Ale lecimy dalej w takim razie. Pracujesz przy komputerze? Potrzebujesz komputera do pracy?
2: Potrzebuję komputera do pracy.
1: Mhm. Komputer, państwowa.
0: A jak to było,
1: firma?
0: Że państwowa jest?
1: Państwowa. Okay. Jesteś policjantem?
2: Nie policjantem.
1: A Michalina się pomyliłaś w takim razie. Okay.
0: A policjant był dobry.
1: No, policjant był dobrym tropem. Mhm. A może jesteś detektywem w takim razie?
2: Nie, nic w tym kierunku.
0: Dobra, czy ty coś kontrolujesz?
2: O, tak, ja coś kontroluję.
0: Kontrolujesz coś u ludzi w domu?
2: Nie u ludzi w domu.
0: U ludzi w aucie?
2: Nie w aucie, ale w środkach transportu.
0: I wtedy?
1: Częściowo za biurkiem.
0: Mariusz, i wtedy?
2: Muszę raporty pisać, ale jesteście blisko. Środek transportu i kontroluję.
0: Czy jesteś kanarem?
2: Ale blisko. Kiedyś byłem.
0: W pociągu, kontrolujesz bilety w pociągu.
2: Tak,
1: jest, konduktor!
2: Nie bilety?
0: To ludzie co?
2: Się pojawiam, po prostu jak się pojawiam, to się ludzie tam, no.
0: Boże, czas nam się skończył.
1: Dobra, jeszcze mamy tak. Propozycje: skarbówka to już odpada, Mikołaj. Krokodylki od Grzegorza też odpadają. Od Pauli kontroler biletów. A niestety, no, odpadło w takim razie.
0: To co on kontroluje w tych pociągach?
1: Ale sprawność pociągu kontrolujesz?
2: Powiedziałem, że jak się pojawiam, to się ludziom pojawia w oczach strach. Czyli kontroluje
0: strach.
2: Nie, innych pracowników po prostu.
1: Dobra. W takim razie u innych pracowników się pojawia strach. Dobra. Mariusz.
0: Ja myślę, że nie możemy tego uznać za nasze zwycięstwo.
1: Nie, absolutnie.
2: Nie było się. Z tym kontrolerem to jest dobrze, no. No jest ogólnie spoko.
1: Nie, dzięki Mariuszu, nas pocieszasz. Wyślemy sobie gadżety w takim razie, no.
0: Moja mama by tak samo powiedziała, Mariusz, a jej jednak nigdy nie wierzę do końca. Dzięki, Mariusz. Metzner i Gotham teraz dla was, kochani.

0: No i takie param param będzie mi znowu siedziało w głowie, bo tych melodii się z niej wyrzucić nie da.
1: Ale my mamy takich melodii więcej, więc jeżeli chcecie dołączyć coś do waszej playlisty na siłownię, na rower, na jogging, poranny, wieczorny, popołudniowy, przedpołudniowy, powieczorny, przedwieczorny, no po prostu musiałem użyć teraz dużo słów na rozprawce z polskiego, więc... Max. Zostańcie z RMF Max, bo u nas więcej takich hitów. To chciałem powiedzieć.
0: Boże, a co dać na jogging nocny?
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie...
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: A może właśnie musicie wyprowadzić psa? No to koniecznie. Krótki rękaw i jakaś czapka z daszkiem. Zdecydowanie na termometrach jeszcze około 15 stopni, więc to całkiem przyjemny, taki można powiedzieć letni wieczór, chociaż mamy przecież początek maja. Pogoda w majówkę nas rozpieszczała i dzisiaj mieliśmy takie przedłużenie tej majówki, jeśli chodzi o pogodę. No ale w tym tygodniu lekkie będzie załamanie pogody, będą chmury, będą opady deszczu, więc dzisiaj jeszcze korzystajcie z tego pięknego wieczoru.

0: Jeżeli potrzebowaliście wieczornego bujania karkiem, to taki trening właśnie mogliście odbyć dzięki RMF Max i dzięki takim hitom, jakie wam serwujemy na 5 minut przed godziną 20.
1: Mi się wydaje, że jednak buja się głową za pomocą karku, nie można bujać karkiem.
0: Można, ale jednocześnie wtedy bujasz karkiem.
1: No właśnie, nie jestem tego pewien.
0: Chyba że jesteś na jakiejś ustawce w lesie na przykład, to wtedy bym nie polecał bujania karkiem.
1: Wtedy kark buja tobą. Za 5 minut 20 dziękujemy za dziś. Michał Siwek
0: i Filip Kliber. Adios, żegnajcie.
2: To jest Tour de Club w RMF Max Szczecin, tu Karola Kowalska. Oto co przed nami w ten pierwszy majowy tydzień, no i zaczyna się naprawdę ciekawie. Od koncertu Blue Cafe, którzy dzisiaj dwa koncerty grają w Filharmonii. Wpadajcie, Blue Cafe, tutaj niezwykłe akustyczne wydarzenie. Przed nami także sporo stand-upowych spotkań. Pierwsze z nich z Bartoszem Zalewskim. Już jutro o godzinie 19 w Ex-Pubie wpadajcie na czwarty level ekspedycji, tak nazywa się jego najnowszy program. Środa to również spotkanie ze stand-upem, tym razem w kobiecym wydaniu, bo Magda Kubicka pojawia się w nowej dekadencji z programem Chcecie poznać. Przed nią oczywiście support. O 17.30 pierwsze spotkanie z Magdą Kubicką, kolejne o godzinie 20.30 w nowej dekadencji. Przed nami także trasa powiatowa, dwójka. Tutaj wystąpią Kowalski, Rejent oraz Zalewski. Panowie już w najbliższy czwartek pojawią się w Wrocławiu.
3: Reklama.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
11: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
2: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
3: Hit na Maxa.
0: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
4: Nie matura, lecz chęć szczera zrobić z ciebie milionera albo prezentera. No to też można sobie tak tłumaczyć. Witajcie, drodzy maturzyści, już teraz można się odstresować. Graba trzyma za was kciuki. Zaczynamy nasz muzyczny przebojowy wieczór od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory w RMF Max, nowości i premiery, a zestawienie otwiera Jazzy, Can't Deny It.

0: Nasza muzyczna duma za granicą to Kyra i jej Upgrade. Znają ją także w USA, no i głosują w Polsce na rmfmax.pl, a w USA, no to było tak bardzo miło w majówkę. Nie wiem, czy widzieliście, słyszeliście. Wodospad Niagara został podświetlony w biało-czerwonych barwach narodowych z okazji Dnia Flagi i Dnia Polonii i Polaków za granicą. Bardzo miło, bardzo miło. Pozdrawiamy wszystkich gdzieś daleko. Wy też możecie głosować na rmfmax.pl. Na 9 przy poniedziałku Eben i jego Halo.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
1: Nine. Numer 9.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to...
1: Nareszcie! No to znaczy, to jest przecież taki tytuł, że nareszcie. Nowe męskie granie. Dzisiaj 8 na liście Hot Bands. Kto już sobie zapisuje terminy grania na żywo w swoim muzycznym, imprezowym kalendarzu? No to przy okazji w wolnym czasie głosujcie też na nowe męskie granie pod rmfmax.pl. Teraz nowe imprezowe granie DJ Marshmello. To ten z wiadrem na głowie. Nikt nie wie, jak wygląda. Zawsze ukryty, a śpiewa Thomas Rhett. Do tego tańczymy w RMF Max w tym tygodniu. Where we

0: gdyby kuska nie skakała, no to by dalej imprezowała. John Summit ostatnio na imprezie tak skakał, że nóżkę sobie skręcił, musiał na wózku wyjeżdżać. No przy takim bicie to czasami rzeczywiście można sobie podskoczyć. John Summit, Chainsmokers, All The Time. To dzisiaj siódemka w zestawieniu listy Hot Bands. Za chwilę wracamy do odliczania, sprawdzimy, gdzie ląduje Tame Impala. Będzie też nowość od Meduzy.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
3: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 9 do 10 maja na pikniku nad Odrą w Szczecinie. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
14: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
15: Wygodnie i za darmo.
14: No.
16: Teraz w

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: I po reklamie.

Wracają do listy Hot Bands, Meduza w numerze Don't Wanna Go Home. Czekają na jeszcze więcej waszych głosów pod rmfmax.pl. A przy okazji zapraszam na nasze konto RMF Max na YouTubie i na Instagramie, bo może nie widzieliście, co tam ostatnio się działo na imprezach ekipy 2115. Tutaj White i przyjaciele, Kalifornia Love, imprezowe, już pierwsza piątka.

0: trzecim hitem, który może się podobać i może trafić do zestawienia, może jutro. Sweet Nothings, rmfmax.pl, tam odbywa się głosowanie. Na czwartym dzisiaj Felix Jeni Kaskada, Boy You Turn Me. No i otwieramy pierwszą trójkę. Dobrze, że się nie zakładałem, liczyłem na jedynkę, ale przecież jutro też jest dzień. To anima, bez animacji też radzi sobie doskonale. Beautiful, już pierwsza trójka.
1: Rmfmax 3, numer 3. You make me feel alive again.

0: Przyznaję się, słuchałem tego numeru przez całą majówkę. Nie tylko tego, wielu ciekawych propozycji z poczekalni listy Hop Benz, ale Rehab rządzi w nowości Ghost Town. Czeka na swój debiut, może we wtorek. Na trzecim dzisiaj Anima i jego Beautiful, dwójka Wiktor Jakida, Księga Żywiołów i Oskar Cyms, gwiazda naszej pierwszej imprezy Latermaxa w tym sezonie. Relacje sprawdzicie także na Instagramie. Się działo, jeszcze będzie się działo. A co się dzieje na miejscu pierwszym? No po majówce na szczyt zestawienia wraca Kungs. Ja się nie dziwię, myślę, że będziemy tańczyć do wakacji, a przecież jeszcze i przez całe lato chyba też. To Kungs wraca na szczyt w numerze Galaxy.
1: RMF Max. RMF Max. One. One. One. One. One. Numer.

0: No i mega, i na maksa. Kungs wraca na miejsce pierwsze listy HOBBNC. Zostańcie z nami, za chwilę wracam do dobrego bitu. Będą ciekawe nowości, premiery. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: To jest Tour de Club w RMF Max Szczecin, tu Karola Kowalska. Oto co przed nami w ten pierwszy majowy tydzień, no i zaczyna się naprawdę ciekawie. Od koncertu Blue Cafe, którzy dzisiaj dwa koncerty grają w Filharmonii. Wpadajcie, Blue Cafe, tutaj niezwykłe akustyczne wydarzenie. Przed nami także sporo stand-upowych spotkań. Pierwsze z nich z Bartoszem Zalewskim. Już jutro o godzinie 19 w Ex-Pubie. Wpadajcie na czwarty level ekspedycji, tak nazywa się jego najnowszy program. Środa to również spotkanie ze stand-upem, tym razem w kobiecym wydaniu, bo Magda Kubicka pojawia się w nowej dekadencji z programem Chcecie poznać. Przed nią oczywiście support. O 17.30 pierwsze spotkanie z Magdą Kubicką, kolejne o godzinie 20.30 w nowej dekadencji. Przed nami także trasa powiatowa, dwójka. Tutaj wystąpią Kowalski, Rejent oraz Zalewski. Panowie już w najbliższy czwartek pojawią się w Przedsławiu.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przyjdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samych.

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: teraz.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

Dla wszystkich za kółkiem z nami o tej porze nowość od Gipsa, jego win. Gips wróci w jeszcze jednej nowej produkcji dzisiaj wieczorem. Przemek Grybowski, witajcie po 21. Pozdrawiam wszystkich motorzystów. No pierwszy dzień za wami, jeszcze trochę stresów, ale dacie radę. Trzymam kciuki, no to na wieczornym luzie klubowe bity w RMF Max dla wszystkich, którzy dzisiaj męczyli się z językiem polskim. Po angielsku Swedish House Mafia. Wait so long.

Uwielbiam wracać do ich muzyki. Bardzo popularnie u nas przez lata to Yes and Yes w wielkim hicie King w RMF Max. Jeszcze raz dla wszystkich motorzystów, chociaż pojawiły się takie komentarze, że dlaczego ja mówię, że dzisiaj trzeba było się z tym językiem polskim męczyć, bo przecież dla niektórych to nie musiała być męczarnia, mogło być z górki. Tak, to prawda, mogło być z górki. Oby tak dalej, tylko z górki. No to teraz numer, którego będziemy słuchać także po maturze, to na pewno nowość od niemieckiego projektu Glockenbach. Polecam wam ich Lost.

Forever and a Day pięknie wleciało. Alex Le Mirage wieczorowo w RMF Max. I będzie się pięknie leciało nowym połączeniem. Słuchajcie, będzie nowy pociąg otwarty na wakacje. To będzie najdłuższa trasa kolejowa w całej Unii Europejskiej. Będzie można się przejechać z Laponii w Finlandii do Portugalii wyłącznie pociągiem. Prawie nad morze, aż do Mikołaja. No, może trzeba sobie zapisać taką podróż w księdze marzeń. Trzeba mieć plany, trzeba mieć marzenia. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę nowość od Dawida Podsiadło.

0: odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2!
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Hity na maksa.

Houdini, mistrz kamuflażu i mistrz mikrofonu Eminem w RMF Max. Teraz coś dla mistrzyni Agaty na urodziny na Maxa. Zostawiajcie swoje życzenia na rmfmax.pl. Agata, pozdrawia cię Urszula. Wszystkiego naj, naj. Niech ten cały tydzień będzie dla ciebie pełen radości i wyczekuj soboty, bo wtedy widzimy się na domówce. No to się będzie działo. Szykujcie się na sobotę i wtedy dobry bit także na waszej imprezie. Agata, ja myślę, że będziesz z RMF Max. 100 lat, 100 lat, jeszcze raz pieniędzy. Urszula, pozdrawia dziewczyny dla was. Nasza house'owa nowość, polecam na piękną wiosnę, na urodziny, na Maxa też. To norweski projekt Bauza w numerze Magnetic. Agata, to for you.

Kosy Superstars, to Christian Marci i Reverend House. A propos szybkich samochodów, pojawił się taki pomysł, żeby w Polsce powstał rejestr osób z zakazem prowadzenia pojazdów. Większość Polaków, i to zdecydowana, uważa, że taki rejestr to jest dobry pomysł, że takie coś powinno być, żeby można było sprawdzić, kto rzeczywiście ma zakaz i kto nie powinien wsiadać za kółko. Jak myślicie, czy to jest dobry pomysł? Chyba, no ale mamy ochronę danych osobowych, tak więc nie wiem, czy to przejdzie. Teraz Alex Warren wieczorowo, także dla tych, co za kółkiem z nami w RMF Max. Fever Dream. How do you-

0: Anioły i demony to Tymek. Dla każdego strażaka, żeby tam były tylko dookoła same anioły, bo dzisiaj jest jeszcze dzień strażaka. Ja też chciałem zostać strażakiem. No zawsze, zawsze marzyłem o tym, żeby mieć taki piękny strój. Oczywiście jak każdy strażak, przynajmniej w marzeniach. Super umięśnienie, wiadomo, kaloryfer. No przynajmniej taka jest wizja strażaka wśród dziewczyn. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem i nowościami.
1: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
2: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
3: Hity na Max.

imprezowe kalifornialowe. Witajcie po 22. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Teraz Ray, która tak trochę chyba nie może doczekać się powrotu do Polski, bo miała tutaj bardzo ciepłe przyjęcie. No i podobno ktoś już tam jest na horyzoncie, bo mówiła, że nie będzie nowej płyty, dopóki się nie znajdzie wielka miłość i mężusia. No to trzymajmy za to kciuki. Ray szuka męża także w tym hicie Where is my husband?

Freed from Desire, takie bity wieczorowo-poniedziałkowo, także dla kominiarza i piekarza, tak? Piekarze też mają swoje święto i to dzisiaj, no to może jest impreza o tej porze w piekarni, no wiecie, no piekarz to zaczyna nawet i o tej porze, dużo, dużo wcześniej, żebyśmy mieli świeże bułeczki, no to dla wszystkich na piekarni nasza wiosenna nowość w RMF Max, nowy wykonawca Daydream Affiliate w numerze Playback.

całe lato. Co wy na to? To Sobel, który rządzi na koncertach. No, nasza ekipa też rządzi na naszych imprezach Lato na Maxa. Wystartowaliśmy naszą trasę, relacje z pierwszego show w Gorlicach. Sprawdzicie również na Instagramie, a wkrótce wjeżdżamy do Piły i tam Zalia Posti, ale także nasza Ola Bieniarz w DJ-skim secie będzie bardzo przebojowo i na Maxa. Wszyscy jesteście zaproszeni do Piły na 16 maja.

Graceland, nasze odkrycie Airboxy wieczorowo w RMF Max, ale chyba nie kładziecie się spać. Jednak proszę pamiętać, że ludzie, którzy śpią mniej niż 6 godzin, są bardziej impulsywni. Tak więc jeżeli ktoś dzisiaj u was był trochę impulsywny, to może się nie wyspał po majówce. No to zanim pójdziecie spać, jeszcze jedna nowość w RMF Max. Wraca Wiktor Waligura. Polecam wam wieczorowo jego 4 pory roku.

Dracula. Dracula, ale w remiksie Jenny rządzi w RMF Max. Tame Impala przed chwilą z pozdrowieniem dla tych, którzy już może w łóżku. Wiecie, że w łóżku niekiedy częściej sprawdzamy telefon niż rozmawiamy z partnerem, z partnerką. No jak człowiek sobie przypomni, to chyba często tak bywa. Technologia czasami wchodzi nam zbyt blisko życia. No to proponuję dzisiaj wieczorem, jeżeli ktoś słucha we dwójkę w łóżku, już nie scrollujemy. Proszę ze sobą porozmawiać o czymkolwiek, o pogodzie, o planach na wakacje, o nowej muzyce, o tym, czy Anima wam się podoba. Oto jego nowy bit w RMF Max. Anima i jego Beautiful.

0: Dla wszystkich panów policmanów, no i dla pań też, policjantek, wiadomo. Jamal wieczorowo w RMF Max, taki klasyk, także dla wszystkich z drogówki. Uważajcie, uważajcie, żeby nie dać się ustrzelić. Nie bądźcie jak większość kierowców, którzy uważają się za lepszych niż inni. No tak to wygląda statystycznie, że kierowca jak jedzie, to zawsze uważa się za lepszego. Może tak wiecie, mniejsze ego, ale bezpiecznie i do celu. Z RMF Max oczywiście. Za chwilę nasza aktualna jedynka na liście Hot Bands. Dzisiaj Kungs i jego Galaxy. Max.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
1: I po reklamie.

Dwa dni pozytywnie na maksa, słonecznie, po prostu wiosennie, nowość od Bledki w RMF Max. Na pewno przy tym numerze sobie nie popłaczemy, ale czasami to dla zdrowia to można. Nawet faceci nawet mogą sobie czasami popłakać, tylko czasami nie chcą się przyznać. A wiecie, że w Japonii to są takie hotele łez, gdzie można się wypłakać przy smutnych filmach. Fajny pomysł, może u nas też to wprowadzą. Teraz kolejny kawałek, przy którym raczej się nie popłaczemy, bo to przecież nowa imprezowa wersja Turn the Lights Off.

Dopamin Friday, Dopamin Remix to Riton i Nightcrawlers. Mam dla was premierę tego tygodnia. Słuchajcie, wraca do nas Gibbs, wraca Kukon. W tej produkcji jest także Jonathan, który rozbujał całe towarzystwo. Tytuł tej produkcji to Ty masz. Kto chce mieć ten numer szybko w zestawieniu listy Hot Bands, głosuje. Polecam na wieczorny klimat. Gibbs, Kukon i Jonathan przed wami.

Czary-mary, Lady Gaga w RMF Max. Teraz takie muzyczne czary-mary. Numer, który rządzi już nie tylko na Ibicie, gdzie przecież wystartował sezon, ale także u nas w Polsce na wielu imprezach i na liście Hot Bands. To holenderski duet Anava. Ich muzyka to wszystko dookoła house'u. Deep house'y, afro house'y, słoneczne house'y. Talk to you. Zróbcie głośniej.

Zła pamięć? Nasze kolejne odkrycie wieczorowo w RMF Max to Gaba Kościuk i przyjaciele. Teraz wiadomość na jutro. Takie wyzwanie, słuchajcie, kto podejmie. Podobno większość rozmów, często, w szczególności w pracy, tak nawet powyżej 50%, to narzekanie. Lubimy gadać, ale nie zawsze pozytywnie. No to może takie wyzwanie na wtorek. Dzień bez narzekania. Tak ani razu, może się uda.

Nasze kolejne odkrycie wieczorowo w RMF Max to Lia Blanco i Włodarski, ich serce dla nas. Teraz coś dla was przed snem. Chyba słyszeliście już o FOMO, Fear of Missing Out, dlatego chcemy być zawsze na bieżąco. Często sprawdzamy smartfona, co się dzieje, kto co wrzuca, co się komentuje, co się lajkuje, ale okazuje się, że to właśnie FOMO może prowadzić do realnego stresu i problemów ze snem. Tak więc strach, że coś nas ominie, często zabiera nam spokój. No to może już dzisiaj nie sprawdzamy, okej, jutro będzie FOMO, a dzisiaj taki klimat może też tak powoli do poduszki zrobi przona w RMF Max.

0: drugim brzegu. Nie chcę płynąć znów pod prąd, poczuję jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w koszt.
1: Znowu myślę o tobie.

Dobra, znaczy wy też tak macie, że niekiedy czas leci za szybko, w szczególności jak fajne hiciory. Dziękuję za poniedziałkowy wieczór. Pozdrawiam już o tej porze chyba mniej zestresowanych maturzystów. Trzymam kciuki za ciąg dalszy. I słyszymy się jutro wieczorowo, wtorek, godzina 20. Nasz czas, wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery w Polsce, nowości, kawałki, których może jeszcze nie słyszeliście. Przemek Grabowski, miłej nocy, cześć!